0: patrzą non stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

planet, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Kowalczyk. Tym razem utrudnienia dla kierowców. Taka szybka przypominajka. Prace drogowe w Kielcach trwają m.in. przy ulicy Paderewskiego, przy ulicy Przecznicy i Przechodniej, Alei Solidarności, ulicy Łódzkiej czy też Młodej. Tam sporo się dzieje. Wiele utrudnień powoduje również remont przy ulicy Jagiellońskiej. Tutaj przy skrzyżowaniu z ulicą Krakowską są zwężenia w ruchu. No momentami naprawdę jest cierpliwość się przyda.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Wcześniej 66-letni Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura oskarżyła go m.in. o planowanie siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Przypomnę, policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w niedzielę. Wieczorem w tej sprawie zatrzymano 66-letniego mieszkańca Dolnego Śląska. Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiSu mówią o zamachu stanu. To po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Odbyło się to w Sejmie w obecności notariusza, a nie prezydenta. Wydarzenia te śledził nasz reporter Michał Rawa.
2: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
3: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
4: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, ale stanowczy mu pomagali.
2: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
5: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
1: Znowu byli najlepsi w kraju. Uczniowie z zespołu szkół nr 2 w Nowym Sączu zdobyli mistrzostwo w ogólnopolskim przeglądzie musztry klas mundurowych. Swoich rywali zostawili daleko w tyle.
6: Czuję na pewno dumę z mojej drużyny, że sobie poradziła z tymi różnymi wyzwaniami.
7: Najtrudniejsze było to, żeby zgrać to wszystko razem.
8: Jest to super na pewno uczucie być najlepszy w Polsce.
1: W zawodach wzięło udział 15 drużyn.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: Sport.
1: Niesamowity powrót Realu Madryt. W drugiej kolejce Ligi Mistrzów królewscy wygrali 4-3 z Romą. W innych wczorajszych meczach PSG pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa aż 6-0 rozbiła Fenerbahce. Niespodziankę sprawili piłkarze Bodo Klimt, którzy 1-0 wygrali z Borussią. Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali na wyjeździe z Magdeburgiem 27-30. To w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów niemiecka drużyna odniosła czwarte zwycięstwo w tych rozgrywkach, a drużyna z Kielc zanotowała drugą porażkę.
9: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: Ty wiesz, że już połóweczkę mamy za sobą? Jedną?
12: Połóweczkę czego?
11: Szósta, dwie i już połóweczka za sobą.
12: Ale czego?
11: No, miesiąca.
12: No tak. Dlatego 15 pytam,
11: dzisiaj już.
12: Dlatego pytam czego. Słuchajcie, na oparach w czwartek zawsze jedziemy, ale pamiętajmy, że to są takie preludium do tego, co będzie się działo przed burzą. Jutro nowy zastrzyk energii, tylko zobaczymy w kalendarzu, że jest piątek i od razu jakoś tak serduszko się
11: kolega
12: cieszy.
11: Kolega Wajda chciał powiedzieć, że dzisiaj będzie na bogato, bo opary też kosztują.

0: ale już cię ochrzaniają w SMS-ach.
1: Nie, ja się z tym nie zgadzam absolutnie z informacją, które dostaję. Dostaliśmy SMS na 7268 26 86. Dzień dobry prowadzącym, panowie, żaden półmetek nie minął. Październik ma 31 dni, do końca miesiąca mamy 17 dni, łącznie z dzisiejszym. Pozdrawiam.
0: Widzisz?
1: Również to... pozdrawiam.
0: Ja byłem zaspany, zaufałem ci, a zapomniałem, że ty miałeś zawsze dwóje z matmy.
1: Ale to... A ja to dobrze wszystko obliczyłem, bo tak, dzisiejszego dnia już nie liczę, bo się zaczął, więc po co go liczyć, prawda? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nawet gdybyśmy dzisiejszego dnia nie policzyli, to jednak 30 zawsze wypłata wpływa.
0: No niekoniecznie.
1: No niekoniecznie, ale przeważnie.
0: Niekoniecznie.
1: No, ojejku, jesteśmy w połowie, no jakby nie patrzeć, patrzę teraz na kalendarz, jak w mordę strzelił połowa
0: dobra,
1: kalendarza.
0: Dobra, to jak weźmiemy czwartek, piątek i sobotę jako trójdzionek,
1: tak
0: to nazwijmy, to te trzy dni są połową miesiąca.
1: Możemy dojść do konsensusu? Poza tym, przepraszam bardzo, ale 31 października wypada w tym roku w sobotę.
0: No, a
1: sobotę? Kto liczy w sobotę?
0: Aha.
1: Przecież sobota to już jest wolne, no, w zasadzie.
0: To jakbyśmy też nie policzylibyśmy wszystkich poniedziałków, bo poniedziałki to dramat w ogóle do pracy chodzić, prawda?
1: No i w zasadzie wtorki również, bo na co komu wtorek, prawda? No to w zasadzie jesteśmy już pod koniec miesiąca.
0: Tak, to prawda.
1: No, okej.
0: To do takiego wniosku.
1: No to rzeczywiście pomyliłem się, jesteśmy dalej niż bliżej.
0: Dobrze, ale słuchajcie, rzeczywiście do tej połowy miesiąca się zbliżamy. Chcielibyśmy dzisiaj o połówce porozmawiać.
1: Tak, bo połówki są fajne.
0: Połówki są fajne, zawsze jak już jest druga połówka, to już gdzieś myślisz sobie, o, już bliżej niż dalej.
1: Jak macie pomarańcze, to jak zjecie jedną połówkę, to zawsze macie ochotę na drugą.
0: No, a
1: to jest słodkie.
0: To pomarańcze to mandarynkę bardziej.
1: Mandarynki też, chociaż bezpestkowe, ale te bezpestkowe to wiadomo, że GMO, no to też jest.
0: Czasami jest tak, że na jednej połówce się nigdy nie kończy, musi być druga.
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: No.
1: Jak macie, jak są dwie pary na przykład, to połówka dwóch par to jest jedna para, to też jest już logiczne, nie?
0: No na przykład.
1: Nie wiem dlaczego to jest logiczne, ale jest. To o połówkach porozmawiajmy. Co w połowie jest lepsze niż w całości?
0: O, proszę bardzo.
1: 7268 26 86 albo Messenger. Szybciutko.
0: Nie szybciutko, bo widzę, że tutaj się wszystko zepsuło i nie da się włączyć, proszę ciebie.
1: Telefonów. Ale to posłuchajcie, to nie ma sprawy, macie jeszcze Messengera. Idźmy dzisiaj półśrodkami. Macie Messengera, można pisać, można się nagrywać, a jak się nie dodzwonicie do nas, to się dodzwonicie do naszej supersekretarki.
0: Już się dodzwonicie do nas. Już
1: albo się nie dodzwonicie. No dobra, próbujcie, zobaczymy. Jak się uda, to się uda. SK2.
0: A jak się nie uda, to będzie połowa sukcesu.
1: Co lepszego jest w połowie, dajcie znać.

0: To akurat jest jakby, że miała być jedna całość złożona z dwóch połówek, ale się rozbiło i dwie osobne połówki poszły sobie.
1: No i szukają swoich połówek nowych.
0: Miał być ślub, nie ma ślubu. O tym Monika Brodka w ST2. 17, prawie 18 minut po 6. Łukasz już z nami. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
1: Łukasz, który jest mistrzem połówek, można powiedzieć.
0: Mistrzem połówki.
1: Jednej połówki.
0: Na całość się nie zdecydował,
1: zdecydował się na całość, ale do połowy tylko mu się udało.
0: Łukasz,
1: wyjaśnij to.
0: Bo ty się nie znasz, ja ci wytłumaczę, że to jest tak, całość to jest całość, nie?
1: Tak.
0: Tak, ale połówka,
1: tak,
0: to w pewnym sensie też jest całość, tylko to jest co innego niż tamta całość.
1: Dobra, Łukasz, powiedz, o co chodzi z twoimi połówkami? Które połówki są lepsze niż całość?
2: Lepsze połówki są przebiegnięcie półmaratonu, bo półmaratonów przebiegłem 4 w swoim życiu. Najlepszy zrobiłem tam w czasie 2 godziny 4 minutki.
0: Proszę bardzo.
2: Chciałem kiedyś przebiec maraton 42 km, no ale to jest naprawdę wyzwanie i po 33 km po prostu zszedłem, bo no po prostu już nie mogłem dać więcej rady.
0: Więc?
2: Uważam, że połówka półmaratonu jest dużo lepsza niż cały.
1: Łukasz, który nam zszedł, ale jest już zmartwychwstały, dziękujemy. Łukaszu, że jesteś z nami. Ja bym chciał jeszcze się dopytać, jak to jest z wami, biegaczami? Czy ci, którzy biegną półmaraton, to są przez tych, którzy biegną cały maraton, uważani za tych mniej lepszych?
0: Nie.
1: No chciałem się dopytać Łukasza, no. Łukasz.
2: Nie. Dla mnie przebiegnięcie półmaratonu to i tak jest bardzo dużo, bo jak ktoś mówi, ej, przebiegłem dyszkę, no dyszkę to się fajnie robi. Już półmaraton 21
0: brzmi
2: jest
0: dumnie,
2: co robić.
0: Brzmi
2: a maraton
0: dumnie.
2: Naprawdę trzeba. Szacun dla maratończyków.
0: No, ale Łukasz, to z tego co słyszę, życiówkę na dystans to masz 33 km, tak?
2: Tak, 33 km.
0: Ładnie, 7 ci tylko zostało i byś cały maraton przebiegł.
2: No nie, no jak 7? 9.
0: 9? Jak 9?
2: No 42
0: jest maraton, a ja mi się...
2: Tak.
0: A ja myślałem, że 40.
1: Mój kolega ma...
0: Dobra, 2 kilometry w te czy we w te.
1: No, to weź przebiegnij te 2 kilometry w te czy we w te.
0: Na elektrycznej hulajnodze.
1: No, tak. Łukasz, do ciebie
0: szacun. Szacun
1: do ciebie prezenty.
2: Dziękuję.
0: Jakby sam zrobiłeś jedną połówkę, przy drugiej jakby połówce już tam, no, powiedzmy się nie dało, ale to i tak jest szacun.
1: Tak, i Łukasz, pamiętaj, że ten pierwszy, który przebiegł maraton, to naprawdę zszedł, nie? To trzeba uważać.
0: Tak? To jest w mitologii napisane.
1: No tak, jest w mitologii napisane. No uważajcie z tymi maratonami.
0: Czyli po jednej połówce, nie, dwie połówki
1: dla
0: maratończyka takiego z mitologii greckiej, to już za dużo.

0: To jesień na całego, to elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie, tu SK2, 26 minut po 6.
1: Ale się dzieje pod tym trybunałem, panie.
0: No, jakieś
1: ja tutaj tłumaczyłem, ja tutaj tłumaczyłem doktorowi, profesorowi Wajdzie, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. No bo chodzi tak, że jedni wybrali Berka do trybunału, drudzy się nie chcą na to zgodzić, bo twierdzą, że on nie może być, bo nie ma udokumentowanej tej pracy swojej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę nikt już nie wie, o co w tym wszystkim chodzi.
0: No i jedno, co mi się nasuwa, to że to wiecznie się ci politycy przeganiają z jednej strony na drugą i rzeczywiście to wygląda jak gra w Berka.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrapką wręcz wiruje.
6: A, ktoś tu drapnął wygraną.
5: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
7: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
13: I po reklamie.
14: Weronika Wawrzyk, coraz bliżej do godziny 7 na termometrach w Kielcach. W tej chwili zaledwie 6 i ta temperatura w ciągu dnia jakoś bardzo wysoko nie podskoczy. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 13 stopni. Możliwe też przelotne opady deszczu. Na kieleckich ulicach ruch zaczyna się już powolutku zagęszczać. Widać to m.in. przy ulicy Ściegiennego, Tarnowskiej, ulicy Wapiennikowej czy też ulicy Krakowskiej.
15: Jest 6.30, z XK2, Anna Łobocka. Pożar na pokładzie statku handlowego na Morzu Czarnym to na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy to skutek uderzenia drona. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym u wybrzeży NATO uszkodzonych zostało 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Kanadyjski rząd wstrzymał zakup amerykańskich helikopterów Black Hawk. Stało się to tuż przed rozpoczęciem negocjacji handlowych z USA. Decyzja jest związana z napięciami w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno handlowymi, jak i politycznymi. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna w dół, diesel w górę. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, a za diesla 8 zł i 5 groszy.
16: Polskich hitów. SK2.
17: 28,5 minuty do godziny 7.

0: Nie zawiedźcie mnie wszyscy, wstańcie do roboty, nie spóźnijcie się. Ludzie kochani, 6:37.
1: Bo nam nie zapłacą, no.
0: No właśnie, we radio SK2 to pora na newsy sprzed lat. Tego dnia się pojawiły gdzieś w prasie, w mediach. Jak był już internet, to w internecie czasami. Ale nie tego roku. Dziś 2026 mamy, a przenosimy się do 2007 roku pańskiego.
1: I panieńskiego też, no. Pański, panieński. Dobrze, ulecimy. 3-metrowy wąż boa wpełz do podstacji transformatorowej w południowo-zachodniej Kolumbii, powodując zwarcie i w rezultacie odcinając dostawy prądu do setek tysięcy domostw. Tak pisał argentyński dziennik La Nación 15 października 2007 roku. Zobacz, jak ja po argentyńsku ładnie mówię.
0: No i jak przeczytałeś, ładnie przetłumaczyłeś simultanicznie państwu. Super. Ja coś czuję, że ta informacja z 2007 roku, to był jakiś przełom wtedy. Dla ludzkości, dla Polaków.
1: Dla nas?
0: Tak. Właśnie od tego momentu w trosce o nasze instalacje elektryczne we wszystkich polskich domach i mieszkaniach zaprzestano montowania boazerii.

0: 6.48.
1: Jest reklamacja. Jest reklamacja do ciebie.
0: Na mnie?
1: Tak, na ciebie jest reklamacja. Proszę bardzo, SMS przyszedł na 7268266. Połówka jest, jest lepsza niż dwie połówki, bo dwie połówki to już jest litr. Nie wiem, o co chodziło. Może o mleko chodziło. No dobra. Ale jeden z prowadzących chyba jest już po 0,2, bo ma rozbieżności w odległościach maratonu. Pozdrawiam. To do ciebie była, tak, bo ty nie wiedziałeś, ile maraton.
0: Nie, że nie wiedziałem, tylko się pomyliłem o 2 kilometry, bo zawsze miałem w głowie, że to 40. Zapomniałem, że to 42. O 2 kilometry, jeju.
1: No tam 42 i coś
0: o
1: tam 0, jeszcze.
0: O 0,2 rzeczywiście się pomyliłem. Kilometra. Nie, źle teraz mówię. O 2 kilometry.
1: Zostawmy już maraton. To... Nie jesteśmy dobrzy w bieganiu, powiedzmy to sobie szczerze.
0: I 0,2 też w ogóle nie było.
1: Absolutnie.
0: Dzisiaj żadnego.
1: Nie.
0: Chyba, że chodzi o 0,2 kilometra przebiegnięte od windy do studia.
1: To przebiegnięte, przeczłapane. Mamy drugi SMS dla połowy kraju, a to jest filozoficzne. Dla połowy kraju lepszy jest półtusk niż...
0: Niż i trzy niż kropeczki.
1: Trzy kropeczki, no,
0: no
1: właśnie.
0: Wiadomo, wiadomo, no. Wiadomo. I teraz niż ten, niż Wąchock na przykład, tak?
1: Na przykład.
0: No, bo chodzi o Wąchock oczywiście. Są też telefony na 726-826-826, co jest lepsze w połowie niż w całości. Słuchamy.
2: No lepsza jest połowa bólu zęba niż cały ból zęba.
0: O, i lepsze...
1: Jest to racja.
0: Jest to racja. Lepsze pieniążki też przyjmie twój dentysta za leczenie połowy zęba niż za wyrwanie całego zęba. SK2. Ach, te kanałowe.
1: 7268268626. Co jest lepsze w połowie?

0: Czy są jakieś statki na niebie? Jakbym powiedział, że są, to jest ściema, czy nie?
1: Jeżeli na przykład byśmy byli podczas inwazji kosmitów, to można by było powiedzieć, że no, statki kosmiczne są.
0: Ale są statki powietrzne po prostu. Na przykład te takie, wiesz...
1: No ale to już te,
0: ten balon taki.
1: Meteorologiczne, tak?
0: Nie, ten taki balon, no taki...
1: Uważasz, że to jest można pod pod kategorię statków powietrznych.
0: Sterowiec to statek...
1: No dobra, czyli nie ściemniałeś w tym momencie, a my tutaj, wiecie co, będziemy ze ściemami walczyli, znaczy będziemy wykrywali za chwilę ściemy. Po godzinie 7 ściemnia się w Radiu SK2, czyli waszym zadaniem będzie odgadnąć, który z nas nie mówi prawdy.
0: Dokładnie. Stuwa do zgarnięcia, od teraz można się zgłaszać 726 826 826
1: albo Messenger. SK2.

0: promocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na ścigiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.
16: Weronika Wawrzyk, kierowcom przypominam o remontach, których w Kielcach niestety nie brakuje. Prace drogowe trwają m.in. przy ulicy Białogońskiej, przy ulicy Morcinka, czy też przy ulicy Łódzkiej. W każdym z tych miejsc i nie tylko w tych miejscach cierpliwość się przyda. Cierpliwość przyda się również do warunków pogodowych, ponieważ dziś w Kielcach możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach zaledwie 13 stopni, ciśnienie będzie średnie.
17: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, PiS o zamachu stanu. Polityczna burza po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym i Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego przy Wiejskiej, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Szczegóły Michał Skolimowski.
18: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
19: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
18: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
20: To jest element czegoś, co można uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
18: Maciej Berek zaznaczał, że po uroczystości w Sejmie złożył ślubowanie na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem w biurach Kancelarii Prezydenta.
17: To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. We wtorek morze wyrzuciło go na plażę w Karwi.
21: Po pierwsze, ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Ustę. Poligon się znajduje nad morzem. Obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
17: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na szczątki drona obsypane piachem natknął się przypadkowy spacerowicz, który powiadomił służby. Highline Warsaw walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego. To najwyżej położony punkt widokowy w Unii Europejskiej. Atrakcje wyróżniają niezwykłe widoki na Warszawę i okolice, mówi Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
0: Raz na 24 godziny można zagłosować na stronie polska.travel i tam właśnie przejść do głosowania, odnaleźć Highline Warsaw i zagłosować. To naprawdę trwa parę sekund.
17: A głosowanie trwa do 19 października.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
22: SK2 Sport.
17: Polskie kluby zagrają dziś w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayerem Leverkusen. Początek meczu o 18.45. Z kolei o 21.00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań. Vinicius Junior został zawieszony na 4 spotkania po tym, jak w meczu z Villarrealem pociągnął rywala za włosy. To oznacza, że nie pomoże królewskim w spotkaniu z Barceloną. El Clasico zaplanowano na 25 października.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
23: 3 minuty prawie po 7:00.
24: My dzisiaj o tych połówkach sobie rozmawiamy, bo to bardzo wdzięczny temat.
23: Nie chcesz odchodzić od tego tematu.
24: Nie, absolutnie, absolutnie.
23: Dalej chcesz zostać w połówce.
24: Bo mam, wiecie co, tak, no tak, tak, bo mam takie filozoficzne przekonanie, że wiem, o co chodzi z tymi połówkami. No. Bo tak, ludzie dzielą się na przykład na tych, którzy całe życie szukają swojej drugiej połówki, no i na tych, którzy od razu biorą dwie.
25: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: Ale to wiesz, że w tym kraju to chyba jeszcze niemożliwe, że jeszcze zabronione. To w innych krajach.
24: Nie, zabronione nie. Po 22.
23: Nie wszędzie też.
24: A w ogóle o czym rozmawiamy?
23: No o żonach. Nie,
24: a o
23: żonach, nie,
24: tak.
23: Nie.
24: To też od 22 wzwyż.
23: A to też od 22.
24: Bo wcześniej dzieci nie śpią.
23: No dobrze, dobrze, dobrze. Dzisiaj Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Brunon, Roger, Tekla, Serwer, Filipa, Drogosław i Teodoryk obchodzą imieniny. Dziś 15 dzień października. Dzień dobry raz jeszcze.
24: Dzień dobry.
23: Witamy.
24: Roger Pereira?
23: Nie wiem.
24: Pereira.
23: Ten napastnik.
24: Tak, ten.

0: Dym, dym, dym, dym, dym, dym. Na gitarce zrobili. Bardzo ładne tym dym, dym robią w ogóle. I lubimy słuchać ich utworów. Grupa Kuba i Kuba w SC2. U nas 100% polskiej muzy. 11 minut mamy po 7.
1: Powstańcie ci, którzy tęsknią za emeryturą i za tym, żeby już sobie poodpoczywać na emeryturze. Ale i żeby teraz wszyscy by wstali, no, gdyby nie to, no, że podali teraz, ile wynoszą emerytury w Polsce.
0: No i co?
1: No to już mówię. Posłuchajcie, najwyższa emerytura w Polsce... 54 072 zł miesięcznie.
0: Dużo.
1: Sporo.
0: Dużo.
1: Ale, żeby nie było tak pięknie, bo to tylko część dostaje takie emerytury. Hmm. Na drugim biegunie są ci, którzy dostają najmniejsze emerytury w Polsce.
0: Czyli?
1: Najmniejsza emerytura w Polsce wynosi, uwaga, uwaga, tam, taradam, tam, 2 grosze.
0: Czyli masz z jednej strony ponad 50 koła, a z drugiej strony tylko 2 grosze.
1: Średnia wychodzi całkiem niezła mimo wszystko, tak? No i... Ale teraz wyobraźcie sobie takiego człowieka, który ma emeryturę 2 grosze. Idzie do ZUS-u, do okienka, po swoją emeryturę.
0: I jeszcze pani z okienka bezczelnie się pyta, czy może być winna grosika.
2: Eska,

0: 17 minut mamy po 7, pora by tu było coś troszeczkę, skoro się jaśniej zrobiło na dworze, no. Trzeba ściemnić.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Bo z rana to tak nawet lepiej. Za niedługo to po zmianie czasu to już w ogóle będzie na czasie ten konkurs i ta zabawa, w której do wygrania 100 zł dzisiaj przed tą szansą staje Dominik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: No, Dominik, jesteś dobry z historii albo z chemii?
2: Zobaczymy,
0: bo dzisiaj no zobaczymy jakby zaraz. Takie kategorie mamy w naszej zabawie. Jedno zdanie mówi Jarząbek, później jedno zdanie mówię ja, czyli Wajda, a potem będziesz miał 3 sekundy na to, żeby odgadnąć, kto z nas ściemnia. Ściemniać możemy obydwaj, ale ściema może być też po jednej ze stron. Na pewno nie będzie dwóch prawd. Nie ma czegoś takiego, że obydwaj mówimy prawdę. Zawsze ktoś ściemnia. Jak zgadniesz, gdzie jest ściema, czy po stronie Jarząbka, czy po stronie Wajdy, czy dwie ściemy są,
4: tak.
0: No to stuwa będzie twoja.
2: Okej.
3: No to lecimy. No to uwaga. Jarząbek mówi tak. Według kronik Jana Długosza, Władysław Jagiełło zmarł z powodu powikłań po przeziębieniu, którego nabawił się podczas nocnego słuchania śpiewu słowików w lesie.
0: Wajda mówi tak. Złoto na Ziemi powstało miliardy lat temu w wyniku reakcji chemicznych głęboko pod powierzchnią naszej planety. Kto ściemnia?
2: Pierwsza odpowiedź jest nieprawidłowa.
0: Pierwsza odpowiedź
3: czyli
0: jest nieprawidłowa,
3: Władysław,
0: czyli że Jarząbek ściemnia.
3: No nie, gdybyś powiedział, no druga odpowiedź jest nieprawidłowa, no to wtedy byłoby prawidłowo.
0: Tak.
3: Bo rzeczywiście Jan Długosz pisał o tym, że Władysław Jagiełło w 1434 roku lubił sobie wychodzić nosem do lasu, by posłuchać słowików, no i zmarzł wtedy. No i podczas jednego z takich spacerów zmarzł tak bardzo, że 1 czerwca odszedł z tego padał łez.
0: A ja ściemniałem, złoto jest pierwiastkiem, więc nie da się go wytworzyć w reakcji chemicznej. Złoto na Ziemi powstało w kosmosie w wyniku eksplozji gwiazd supernowych lub zderzeń gwiazd neutronowych, a na naszą planetę dotarły podczas bombardowań przez meteoryty.
3: Dlatego jest tak cenne.
0: Tak cenne.
3: Złoty zostaje u nas, natomiast tak? Do ciebie, Władysław Jagiełło, zostanie u was, a u nas, a do ciebie lecą prezenty od Radia SK2.
0: Dominiku, wszystkiego dobrego, dzięki za udział. Zgłaszajcie się, jutro też będziemy ściemniać.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Cały czas przeglądamy też dla was internet w Radiu SK2 o poranku, żebyście byli na bieżąco co i jak, ale są nagłówki, w które nie trzeba się wczytywać, one same w sobie są już śmieszne i o tym teraz. Chciał kupić meble, zamiast tego został właścicielem Stone Age.
1: Coś mi to przypomina. Też kiedyś poszedłem do sklepu po jajka, a wróciłem z telewizorem.
0: Plazmowym? SK2.

0: 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Tato, z czego były pierwsze książki?
2: Z glinianych tabliczek?
1: To jak wtedy zaginali rogi?
3: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek. Inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
5: Miau!
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: I po reklamie.
13: Coraz bliżej do godziny 8 na kiereckich ulicach ruch zaczął się już zwiększać. Kierowcom cierpliwość na pewno bardzo się przyda, zwłaszcza w całym ścisłym centrum, ale również przy ulicy Łódzkiej, Krakowskiej, Ściegiennego, czy też na przykład przy rondzie w Cedzynie. Z kolei na termometrach. W Kielcach dziś maksymalnie 13 stopni. W nocy temperatura znów spadnie do około 5 kresek, a ciśnienie w dzień będzie średnie, więc kawa się przyda.
14: 7.31, News SK2, Anna Łobocka. Agenci CBA weszli do PZPN-u w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z firmą Publicom Sport, podaje Onet. Firma obsługiwała umowy sponsorskie PZPN-u od 2023 roku, pobierała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu oraz wysokie prowizje. Uwaga, kierowcy na Krajowej 17 na trasie Krasny Staw-Zamość. Samochód dostawczy potrącił pieszą na miejscu wypadku. W miejscowości Tuli Głowy pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Władze Nowego Jorku zamierzają zakazać przejażdżki dorożkami konnymi w Central Parku. W 2028 roku zakończy się trwająca 150 lat tradycja. Decyzję przyspieszyła śmierć turysty z Indii, który zginął podczas przejażdżki z rodziną.

0: Takie jazzy w radiu SK2, najlepsze polskie, 100% polskiej muzyki u nas i sprawdzone informacje sprzed lat, bo mamy kącik odkurzający, to jest kącik, w którym
1: wracamy do starych newsów,
0: tak, ale w tym dniu się pojawiły, który mamy dzisiaj, ale w innych latach.
2: Teraz miasto Łódź, uwaga. Nawet 200 tysięcy złotych może zapłacić Łódź, jeśli przegra spór z Warszawą o plagiat. Stolica twierdzi, że łódzcy urzędnicy przepisali stołeczne opracowanie, jak budować sieć ścieżek rowerowych. Wątpliwości co do tego nie ma firma Transego, która przygotowała rowerową konstytucję dla Warszawy, a ratusz domaga się przeprosin i grozi, że sprawę odda do sądu, pisał portal WP.pl 15 października 2009 roku.
0: Mam wrażenie, że ten spór trwa do dziś. Jest taki jeden polityk, jeździ z takim jednym detektywem, to Łódź, to Warszawa i też chodzi o ścieżki.

0: i do mety, i do mety, i do mety. Jeśli chodzi o wyjście z domu, jeśli chodzi o wejście do pracy, no zawsze sobie stawiam jakieś cele, jakieś punkty odniesienia, gdzie już mówimy tak, dotarłem, jestem. 11 minut do 8.
1: Chciałem powiedzieć, że dzisiaj ktoś się dopiero obudził, to jeszcze nie wie, ale dzisiaj Łukasz był pierwszym słuchaczem na antenie i Łukasz jest półmaratończykiem.
0: Tak, próbował raz w życiu przebiec maraton,
1: nie udało się.
0: 33 km z tego, co pamiętam. Pozdrawiamy oczywiście Łukasz, jeśli jeszcze nas słuchasz o tej porze.
1: Ale gdyby Łukasz zastosował myk takiej chińskiej influencerki, to może by mu się udało. Pewna Chinka, która nagrywa TikToki, wzięła
0: Abir.
1: Udział.
0: Ta, ona jest znana w sieci jako Abir.
1: Przez 4E.
0: Tak.
1: Abir. Podczas maratonu berlińskiego zastosowała pewien myk. Otóż pani Abir skorzystała z dopingu, czyli wsiadła na co?
0: Pedałów.
1: Tak, rower. Ona rowerem przyjechała kawałek maratonu berlińskiego. No i dzięki temu wyrobiła całkiem niezły czas.
0: Najlepsze jest to, że ona była ambasadorką tego biegu.
1: No.
0: I tam musieli się później tłumaczyć, no, że to tak, że ale to musimy się zastanowić, kogo na następnego brać na ambasadora.
1: Ale, no ale przynajmniej zrobiła swoją życiówkę,
0: nie,
1: jak
0: no,
1: nie patrzeć.
0: Tak,
1: no.
0: A przez własną ambicję dała się złapać.
1: Gdyby wolniej pedałowała, to pewnie nikt by się nie zorientował, no.

0: Tylko ja, tylko ty.
1: I teraz wyobraź sobie, że w państwach miastach pada pytanie imię. Na J. Zaliczyłbyś Jenny?
0: Jenny, no.
1: Jenny czy Jenny? No. O Jenny, ale zagwozdka,
0: no,
1: widzisz?
0: No Jenny, ale zagwozdka. No nie, no Jenny, no Jenny. George, John.
1: Tak, no. Dżownica.
0: Nie, dżownica to jest...
1: Tak czy inaczej, w Państwa Miasta sobie zagramy po godzinie 8. Już teraz w tym momencie można się zgłaszać do zabawy.
0: Dobra, jakbyście nie mieli na imię, tak jak macie na imię, to jak najbardziej chcielibyście mieć na imię.
1: To wybierzcie sobie po prostu swoje inne imię. 726-826-826 albo Messenger i po 8 gramy.
2: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Weronika Wawrzyk, kierowcom przypominam o remontach, których w Kielcach niestety nie brakuje. Prace drogowe trwają m.in. przy ulicy Białogońskiej, przy ulicy Morcinka, czy też przy ulicy Łódzkiej. W każdym z tych miejsc i nie tylko w tych miejscach cierpliwość się przyda. Cierpliwość przyda się również do warunków pogodowych, ponieważ dziś w Kielcach możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach zaledwie 13 stopni, ciśnienie będzie średnie.
21: Minęła ósma, news SK2 Anna Łobocka. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. To efekt problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka, a wszystko w czasie, gdy Rosja masowo uderza w Ukrainę. Tylko tej nocy zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych. Ukraiński prezydent mówi: mamy dość, kończymy.
22: That's it. Block is out.
21: Zełenski zaznaczył, że Kijów w przeciwieństwie do Rosji przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, by spełnić życzenie Waszyngtonu. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przy Alei Szucha doszło wczoraj do przepychanek protestujących z policją. Miało to związek ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co sprawdzą śledczy ze stołecznej prokuratury.
23: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
24: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
23: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
21: Ponad 15 miliardów złotych. Tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem, mówi Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
0: Staramy się modelować ten ruch turystyczny i mam nadzieję, że z każdym rokiem dzieje się to coraz bardziej skutecznie, ponieważ patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
21: W zeszłym roku Kraków odwiedziło blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 000 z zagranicy.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
5: SK2 Sport.
21: Maja Chwalińska powalczy dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Wuhan. Jej przeciwniczką, Amerykanka Iwa Jowicz, właśnie teraz powinien rozpocząć się mecz. A po południu czeka nas spotkanie Igi Świątek, która w 1/8 finału zagra z Ashlyn Kruger. To będzie ich pierwszy mecz w karierze. Rozpocznie się nie wcześniej niż o 13. Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkanie w fazie ligowej Ligi Europy o 18:45. Kolejorz podejmie u siebie Bayer Leverkusen. Z kolei o 21:00 czeka nas mecz Jagiellonii z Araratem Erywań.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
17: A, to czemu? A, nie śmiej się. Nie śmiej się. Już bałem się, że zepsułem radio. Działa. 8:04.
19: Posłuchajcie, powiedzmy sobie to szczerze, nie ma na świecie osoby, która nie pukała. Prawda? Tylko nie wiem, czy robicie to dobrze.
17: Tak, okazuje się, że jak pukacie do drzwi, wcale nie trzeba podnosić ręki.
19: Tak.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: A teraz sobie spójrzcie w te wasze lusterka samochodowe prosto w oczy. Jak pukacie? Ręka do góry zawsze idzie, nie?
17: Ręka do góry, kto nie puka.
19: A od dołu można też pukać.
25: Czy

0: Dzisiaj prawdziwy dobry uśmiech to jest złoto. Mm-hmm. Kiedyś były złote zęby na przykład, nie? To też można tak było powiedzieć, że taki uśmiech jak złoto.
1: A teraz się wydaje dużo złotych, żeby zęby w ogóle były, prawda? I na przykład na niektórych robi to wielkie wrażenie, jeżeli chodzi o dentystów polskich. Pani z Wielkiej Brytanii przyleciała do nas i opisała w internecie swoje pozytywne zaskoczenie polską opieką stomatologiczną.
0: Podobno dopiero w Polsce pierwszy raz przeszła profesjonalną higienizację jamy ustnej, a w Wielkiej Brytanii nie ma czegoś takiego. No i stąd te zachwyty ogólnie, że fajnie, że u nas ta opieka stomatologiczna jest na bardzo dobrym poziomie.
1: No niby wszystko fajnie, prawda, ale jest jednak jeden mankament związany z opieką stomatologiczną w Polsce. Mimo wszystko, jak nie macie zbyt wiele w portfelu, to idziecie na NFZ, prawda? No i właśnie ten problem to jest NFZ.
0: Mankament stomatologii w Polsce to NFZ. Nawet kiedyś taki powstał wiersz krótki. Już niedługo mej niedoli, już niedługo ja pocierpię.
1: Jesień jest i ząb mnie boli.
0: A dentystę mam na sierpień.
2: Eskat 2.

0: Pamiętaj mnie.
1: No, ty też mnie pamiętaj, Jarzębek.
2: A jak nie, to wam przypomnimy zaraz.
1: Co nam przypomnimy?
2: Na przykład literkę, jaką wylosujemy. No.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w radiu SK2.
1: Pamiętajcie, zdradliwe litery i te mniej zdradliwe, one wszystkie się przydadzą. W naszej zabawie trzeba mieć też wiedzę i tak dalej, i tak dalej. I szczęście. Dzisiaj Sylwia z Moniką zagrają prezent marzeń. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Drogie panie, przypominam zasady. Mamy koło, losujemy literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
6: Tak,
1: dobrze, tak. Sylwia, no dzisiaj dobrze. Zacznie.
2: Sylwia, w prawo czy w lewo?
6: No w prawo może.
2: No w prawo, bo jak może, to może. No to może w prawo ci zakręcę, dobrze.
1: Już się kręci, już się nawet zatrzymało. Litera I. I z kropeczką.
2: I z kropeczką.
1: Litera I.
2: Kropka nad I, można
6: dobra.
2: Powiedzieć.
1: 20 sekund, uwaga.
2: Państwo.
6: Irlandia.
2: Miasto.
6: Inowrocław.
2: Znana postać.
6: Iga Świątek.
2: Roślina.
6: Jezu, roślina. Irys.
2: Kolor.
6: Jezu, jakiś kolor?
1: Indygo na przykład.
2: A to nie jest ptak właśnie?
1: Indygo.
6: Matko.
1: Indygo to kolor ptak. Chyba.
2: Indygo to jest takie. To nie to?
1: Indyczy kolor? No. Jaki to jest, jak indyk jest,
2: nie wiem,
1: różnobarwny.
2: Indygo.
6: Dobrze, jest jakiś kolor na i w ogóle.
1: Ja bym się. No indigo to jest kolor, indygo. Tak się chyba mówi. Indygo, indigo, jakoś tak.
6: Aha.
1: Jest czy nie?
6: To trudne było, trudne.
1: Dobra, ale ja bardziej bym się nad państwem zastanowił w ogóle.
2: Nie, ja się nie zastanawiam absolutnie. Jako fan Irlandii i wielki miłośnik tego kraju, chociaż nigdy w życiu nie byłem, Irlandia to jest kraj. To jest państwo wyspiarskie, to jest ta po lewej stronie.
1: Ta po lewej, nie ta,
2: ta po
1: północna.
2: Prawej, ta po północna.
1: No, zawsze
2: to musi
1: mi się
2: być
1: myli,
2: tak, no.
1: Zawsze mi się myli.
2: Tak.
1: Dobra, cztery. Sylwia, cztery punkty masz. Dobra. To i tak, na ocena dobra zostanie jeszcze, bo różnie może się okazać. Monika, cztery punkty do przebicia, będzie równe cztery, będzie dogrywka, będzie mniej niż cztery, wygrywa Sylwia. Wszystko jasne?
6: Tak.
1: No to w prawo, w lewo?
6: A w lewo poproszę.
1: A proszę bardzo.
2: A bo Sylwia koloru nie powiedziała.
1: Nie, powiedziała. Cztery.
2: Bo ja teraz patrzę na indygo właśnie.
1: No. Litera H. Litera H jak ha.
2: Jak taka drabina bez szczebelków.
1: Trochę większych, tak. No. Litera H, 20 sekund. Moniko, uwaga państwo.
6: Holandia.
1: Miasto.
6: Hamburg.
1: Tytuł filmu.
6: Tytuł filmu.

0: Ach. No, Hubal.
1: Nie padło. Herkules.
2: Harry Potter.
1: Trochę tego by mogło być. No tu na
0: tyle. Ej, ja bym Monice zaliczył tę odpowiedź awansem.
1: A jak nie, przecież nie było odpowiedzi.
0: Ale powiedziała Harry Potter.
1: No ale
0: co
1: to
0: prawda
1: po czasie.
0: Długo po czasie, ale
1: po czasie. Dobra. Dwa, Monika, dwa masz.
0: Jak dla mnie masz trzy.
1: No dobra, nawet jakbyś miała trzy i była druga w kulach, to by nic nie dało. Bo Sylwia miała cztery, więc Sylwia zgarnia prezent marzeń.
3: Nie, no ale fajnie.
1: No fajnie, no ja
3: fajnie,
1: wiem, że fajnie.
3: Fajnie! Aż Manuszek ręczami rusza, tak?
0: O, rozumiem, no masz podopiecznego.
1: I jeszcze z Manuszkiem tak. Na ręku się udało, tak?
3: Ja już miałam Monice podpowiedzieć Harry'ego Pottera, ale przebierałam pampersa i...
1: Odpowiedziałam i zaczęłam przebijać pampersa. Dobrze, pięknie.
3: Tak.
1: Prezent marzeń Sylwia leci do ciebie, do Moniki. Nagrody pocieszenia. Monika też ma pięknie. Ściskamy czule, pozdrawiamy kolejne państwa miasta jutro po 8.
4: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Niby, że na drugie nie masz szansy,
1: ale... Absolutnie masz szansę na drugie.
0: Masz?
1: Masz szansę
0: nawet na
1: drugie.
0: Zupę masz szansę.
1: Na zupę i na drugie i na wszystko macie szansę. Pamiętajcie, że jutro kolejna osoba jedzie z nami na Stadion Narodowy na najlepszy polski obiad, ale żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl.
0: Tak, zakładka wygraj, tam mamy taki plebiscyt, gdzie do zagłosowania jest na zupę, 10 propozycji jest, do zagłosowania jest na drugie danie, też jest 10 propozycji. No ja czuję, że coś wygrywa póki co Schabowy, ale można zagłosować na coś innego, wygrywa pewnie też Rosół, ale można zagłosować na coś innego.
1: Czujesz, bo osoby odpowiedzialne za Schabowe właśnie je przypaliły, no to można czuć, prawda?
0: Na przykład.
1: No, bo te trenują przed tym obiadem, bo to nie może być tak, że wam podamy jakiegoś, wiecie, jakiegoś...
0: Ale może wygra Mielony, albo wygrają Gołąbki, czy co tam jeszcze jest.
1: Też jest taka możliwość.
0: Wiemy jedno, że te osoby, które zaprosimy na Stadion Narodowy do Loży VIP 7 listopada skonsumują ten najbardziej polski obiad, który ten plebiscyt wygra.
1: A żeby się dobrze w nastrój wprawić, to jeszcze dostaną od nas 500 i nocleg w hotelu, tak więc sk2.pl, zgłaszacie się, jutro kolejna osoba leci z nami na Narodowy.
2: SK2

0: inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Rzaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24 zł 90 groszy. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Rzaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Rzaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
9: I po reklamie.
10: Weronika Wawrzyk, na termometrach w Kielcach jeszcze 7, ale temperatura w ciągu dnia podskoczy jeszcze maksymalnie do 13 kresek. Wiatr dość odczuwalny, momentami w porywach do 8 metrów na sekundę. Ciśnienie mamy stabilne, także kawę można śmiało wypić. Coraz bliżej do godziny 9, więc ruch na kieleckich ulicach również powoli zaczął nam się już stabilizować. Niczym to ciśnienie, momentami tłoczniej jeszcze przy ulicy Krakowskiej.
11: 8.30 News SK2 Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych samochód osobowy potrącił dwie starsze kobiety. Według wstępnych ustaleń kierująca była trzeźwa. Akcja służb na Mazowszu. W magazynach koło Piaseczna znaleziono nielegalne e-papierosy, płyn do palenia oraz podrabiane zegarki. Wszystko warte prawie 16 milionów złotych. Zatrzymano dwóch mężczyzn, obywatela Polski i Wietnamu. Obaj usłyszeli już zarzuty. Diesel z Rosji może trafić na rynek amerykański przed wyborami 3 listopada. Cena benzyny i oleju napędowego używanego m.in. przez rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do kongresu.

0: Cicho! Cicho! Cicho!
1: Ona śpiewa!
0: Cicho! Ja mówię! Cicho!
2: Cisza!
0: Kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale zupełnie w innych czasach, a to dzisiaj bardzo zamierzchłe czasy. Dawno to było, niektórzy z was pewnie nie pamiętają.
2: Ja miałem wtedy 8 lat.
0: Proszę bardzo. Czytamy, jakby to było dziś, bo tak się zaczyna też ten newsik. Dziś w fabryce samochodów ciężarowych FSC w Lublinie rozpoczęto montaż nowych samochodów dostawczych marki Lublin. Te mają zastąpić wysłużone Żuki, tak podała w swojej notatce Polska Agencja Prasowa 15 października, uwaga, 1993 roku.
2: No i wyobraźcie sobie, no Lublin to była dopiero nazwa dla samochodu. Lublin! Lublin jest bardzo neutralny. No każdy lubi Lublin,
0: tak samo
2: nie?
0: Jak Nysa. Nysa też spoko.
2: Tak, tak. Ale gdybyśmy na przykład zrobili samochód Toruń, no to ci zbyt goszczy mieliby problem, żeby do niego wejść na przykład.
0: Albo prawda? Sosnowiec.
2: Albo Sosnowiec. Tak, no przecież ściska to

0: Ciepło, ciepło i gorąco, jak słucha się takich dobrych polskich brzmień, grupa Sami Wesce 2, 10 do 9.
1: Jeżeli myślicie, że na przykład takie hakiery to mogą zaatakować jakieś, nie wiem, wrzutnie rakiet, albo wejść wam na konto
0: albo
1: bankowe.
0: Albo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
1: No, oczywiście, że tak. To nie, to się mylicie. We Francji na przykład hakerzy zaatakowali systemy chłodnicze w 700 francuskich supermarketach i podnieśli temperaturę w chłodziarkach i tych lodówkach do 50 stopni Celsjusza.
0: Tak, to wszystko miało miejsce z niedzieli na poniedziałek. Oni wieczorową porą jakoś zdalnie się włamali i pozmieniali to wszystko. Do 50, no w lodówce jest ile? 8, w zamrażarce minus 20, a oni cyk, cyk po 50 wszędzie poustawiali.
1: No i dzięki temu na przykład taka mrożona pizza była już gotowa do spożycia, od razu pojęcia z lodówki.
0: Jajko od razu na twardo.
1: Tak, mleko nam siadło na przykład, nie? Frytki były gotowe, przyrumienione.
0: Tak, a serek ze zwykłego zmienił się w topiony.
1: Tak, a chociaż, no i widzicie, no, moim zdaniem w takim razie to nie byli żadni hakierzy, po prostu chłopaki się za dużo MacGyvera naoglądali.
0: Tak, zrobić z lodówki kaloryfer albo te piekarnik to nie takie hop-siup.

0: nie możemy, nie możemy tak zostać za bardzo, bo Kasia już tu się rwie, żeby zagrać wam 10 hitów jeden po drugim bez reklam, więc musimy już powoli zmykać. Powiem wam jedno, dzisiaj jest dużo powodów do świętowania. Mamy Dzień Mycia Rąk, Dzień Białej Laski jest, jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, jest Święto Wojsk Radiotechnicznych, jest też Międzynarodowy Dzień Mediacji.
1: No, proszę bardzo. To ja, a mediacja to jest to samo co medytacja?
0: Nie.
1: Bo ja dzisiaj idę na medytację. Ty na mediację.
0: Ja na mediację, bo będę decydował, czy posprzątam dzisiaj sypialnię, przedpokój, łazienkę, salon, czy kuchnię.
1: To się nigdy dobrze nie skończy.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
6: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
7: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
9: To będzie ostatnia reklama.
7: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: I po reklamie.
2: Weronika Wawrzyczek, pora sprawdzić prognozy na weekend. Według ekspertów piątek przyniesie nam trochę więcej słońca, na termometrach 14 stopni i ta czternastka utrzyma nam się prawdopodobnie przez cały weekend. Najważniejsze, że opadów deszczu póki co w prognozach nie ma. A w tej chwili na termometry w Kielcach wskoczyła już ósemka. No jak to mówią, szału nie ma, ale na szczęście w ciągu dnia 13 stopni, trochę słońca też nam się podobno pojawi.
3: Jest 9. Newsy SK2. Anna Łowocka. Tragiczny wypadek na ulicy Halera w Białymstoku. Po godzinie 6 rano osobówka uderzyła w dwie starsze kobiety na przejściu dla pieszych, mówi Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
4: Niestety życia dwóch kobiet nie udało się uratować. Policjanci pracują na miejscu. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa, została zatrzymana.
3: Okoliczności wypadku nie są jeszcze znane. Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerię. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosjan. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi.
6: That's it. Block is out.
5: Mamy dość. Blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli, to ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
3: Wigierski Park Narodowy buduje specjalne platformy dla bocianów. Wszystko po to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych, mówi Wojciech Misiukiewicz z parku.
7: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
3: Do końca roku powstanie 12 bocianich platform.
1: SK2 News, Kielce.
2: Weronika Wawrzyczek, zapraszam. Trwają sekcje zwłok ofiar tragedii w Kielcach, gdzie w jednym z mieszkań odnaleziono ciała czteroosobowej rodziny. Wyniki sekcji poznamy prawdopodobnie jeszcze dziś. Opieńki, mleczaje jodłowe wciąż można zbierać w świętokrzyskich lasach, ale jest jeszcze jeden gatunek, który mimo niskich temperatur w nocy świetnie sobie radzi.
8: Gąski zielonki, zwane potocznie w naszym regionie oczywiście zieleniatkami. Jest to grzyb bardzo lubiany, bardzo poszukiwany.
2: Opowiada Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce.
9: 9:02, dziś Światowy Dzień Mycia Rąk, więc jak ktoś z Was dziś spróbuje wkręcić dodatkową pracę, to śmiało możecie od tego umyć ręce, proszę bardzo. Tu Radio SK2, 100% najlepszych polskich hitów, Wam gramy pani Monika Brodka. Na początek dla Was Kasia Grodzka, dzień dobry.
10: No to gramy.

Takich ludzi to tylko w piosenkach wam życzę. To Narcyz i zespół Łzy w Radiu SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Za to z korzyścią dla wszystkich nasze MSWiA planuje wprowadzenie nowej technologii, żeby było oczywiście bezpieczniej. Ma to być system ostrzegania o nazwie Cell Broadcast i ma polegać na tym, że gdy pojawi się jakieś zagrożenie, to telefon da nam głośny sygnał i też powiadomienie, nawet jeśli będzie wyciszony. System może zacząć działać w przyszłym roku po wakacjach, z tego co czytam. Ogólnie świetna sprawa, ale tylko jeśli nie będzie to działało tak jak nasze RCB, które daje nam znać o zrzucie szczepionki dla lisów na drugim końcu Polski o 4 nad ranem. To by oznaczało też wielkie zmiany dla producentów telefonów. Tryb cichy to będzie tylko zbędny gadżet.

0: No to jak czerwone korale, to może coś góralskiego na obiad? Placek góralski, taki z oscypkiem rozpuszczonym? Brzmi świetnie. To Brat Hanki i Czerwone Korale, graliśmy wam w Radiu SK2. Ja przypomnę, że swoje propozycje najbardziej polskiego obiadu możecie zostawiać na stronie najbardziejpolskiobiad.sk.pl. Tam do wyboru macie takie różne dania, ale swoje propozycje też jak najbardziej można wpisywać. Jutro w poranku wybierzemy kolejną osobę, która 7 listopada na Stadionie Narodowym zasiądzie z nami do wspólnego, no i też oczywiście najbardziej polskiego obiadu. My zapewniamy hotel i 500 zł kieszonkowego.
1: SK2. Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek, inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci.

0: zespołem. Jakość wyższa od ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
3: I po reklamie.

0: 102. Kielce. Kielce. Kielce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

jesteś piękniejsza. Podobasz mi się bardziej niż kiedyś.

0: Agnieszka Chylińska, królowa US. Swoją drogą, może można by się za taką Agnieszką Chylińską z królowej US przebrać na przykład na Halloween, oczywiście, jeżeli obchodzicie. Kto wie, może taki fajny strój. Albo w ogóle Agnieszkę Chylińską, jak ona kiedyś przecież przebierała się w strój mężczyzny. Proszę bardzo, takie alter ego agnieszkowe. Też na Halloween myślę, że zda egzamin. Tu Radio SK2, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Zbliża się 10:00, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Weronika Wawrzyk, na termometr w Kielcach wskoczyło już 9 stopni. Ta temperatura poszybuje jeszcze troszeczkę w górę. Maksymalnie 13 możemy się w ciągu dnia spodziewać. Indeks UV niestety niski, ale coś tam słońca może się pojawi. Przynajmniej mamy nadzieję. Sprawdzamy również, co dzieje się na kieleckich ulicach. Tutaj sytuacja raczej w normie, ale momentami tłoczniej robi się przy ulicy Łódzkiej, czy też przy skrzyżowaniu Krakowskiej z Jagiellońską.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Jest 10:00, news SK2, Anna Łobocka. Karambol w Warszawie, zdarzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz. Jak się dowiadujemy, w rejonie mostu Siekierkowskiego doszło do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Szczegóły do studia przynosi Mateusz Gołębiewski. Powiedz, których dokładnie miejsc powinni unikać teraz kierowcy.
13: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6:00 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
12: Na ławie oskarżonych m.in. znani politycy i profesorowie, w sumie 29 osób. Rusza proces w sprawie uczelni Collegium Humanum. Prokuratura zarzuca oskarżonym w sumie 67 przestępstw. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
14: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, europosłowie PiSu Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
12: Rewolucja w sposobie ostrzegania. W razie zagrożenia telefon stanie się na chwilę syreną alarmową. Tak ma wyglądać system, którego stworzenie zapowiada MSWiA. Telefon ma reagować nawet wtedy, gdy jest wyciszony lub pozostaje w trybie czuwania. Nowy system zacznie działać tuż po wakacjach w przyszłym roku.
9: SK2.
1: K2 News, Kielce.
11: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Industria Kielce walczyła do końca, ale to było za mało. W czwartej kolejce Ligi Mistrzów kieleccy piłkarze przegrali na wyjeździe z SC Magdeburg 27-30. Świętokrzyska Nida w gronie 16 najpiękniejszych miejsc w kraju. Rzeka meandrująca przez nasz region wygrała w plebiscycie Cuda Polski, pokonując kielecką Kadzielnię i zamek w Ćmielowie. A w niedzielę w Parku Etnograficznym w Tokarni wybierzemy najlepszą gospodynię województwa oraz poznamy finałowe smaki z lasu, pola i sadu.
0: 2 minuty po godzinie 10:00, tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie opowiem wam o tym, że na starość, nawet mając 350 milionów lat, jeszcze możecie trochę urosnąć. Muzycznie na początek dla was Sanach, gramy

0: Właśnie się dowiedziałam, że Lola to zdrobnienie hiszpańskiego imienia Dolores. No więc teraz wiecie i wy, za to francuscy geodeci odkryli, że najwyższy szczyt Alp i całej Europy, czyli Mont Blanc, w ciągu 3 lat urósł, słuchajcie, o 2 metry. To wynik przede wszystkim no, tych warunków pogodowych, takich jak siła wiatru czy opady śniegu, które kształtują tam czapę lodową. No i widzicie, to oznacza, że góry i ludzie naprawdę bardzo się różnią, bo my na zimę to raczej się kurczymy pod kocem i jeszcze kożucha na siebie nakładamy. To brzmi jak świetny plan na zimę. SK2.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

0: czasu.
1: W tym wehikule czasu pojawi się utwór, który dał tytuł albumowi Haliny Franckowiak, wydanemu w 1983 roku przez wydawnictwo Vifon, a który podsumował ważny etap radiowych nagrań artystki z przełomu lat 70. i 80. Muzykę do tej piosenki skomponował Jarosław Kukulski, a słowa napisał Jonasz Kofta, ceniony poeta i satyryk, choć w sercach gwiazd pokazuje swoje dojrzałe oblicze. Posłuchajmy.

0: Och, piękna sprawa, to nowość w Radiu SK2, Mira Fiori od pana Artura Rojka. Mira Fiori to i dzielnica Turynu i też miejsce produkcji słynnego Fiata, obiektu westchnień niejednego pana motoryzacji w Polsce. Pan Artur przypomniał nam tę nostalgię, ujmując ją bardzo zgrabnie na swoim świeżym albumie, czyli Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ja też przypomnę, że na ten kawałek możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce. Kolejne wydanie już jutro po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
4: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro, idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
1: I po reklamie.

0: SK2.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Jak to nie płaczą, jak czasem zapłaczą? A jak zapłaczą, to też jest okej. Okay. Chłopaki nie płaczą, zespół T-Love, taka to odważna teza tutaj postawiona przez panów. Tu Radio SK2, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy, a po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Do odsłuchania.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie.
10: Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
17: Weronika Wawrzyk, na termometrach w Kielcach cały czas niestety dość niewiele i cały czas ta temperatura pozostawia wiele do życzenia, ale myślę, że tak, mamy te 9 stopni, nie jest najgorzej i w ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze do 13. Jutro na przykład ku pokrzepieniu serca pojawi się więcej słońca, no i to słońce niestety w weekend troszeczkę zniknie, ale miejmy nadzieję, że będzie go jak najwięcej momentami.
16: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
18: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Myśliwce wracają do baz. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. To w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Ukraińcy odpierają naloty i jednocześnie zapowiadają wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
19: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Pierwszy taki atak Rosjanie przeprowadzili krótko po tym, jak Donald Trump w social mediach napisał o wstrzymaniu ognia. Była to elektrownia znajdująca się w Charkowie. Blokada została zdjęta. Skończyliśmy z tym, powiedział Zełenski podczas swojej wizyty do Wielkiej Brytanii. Kijów, Ołek Biłecki.
18: Pościg jak z filmu na drodze krajowej pod Kielcami w miejscowości Radlin. 22-letni kierowca Peugeota nie zatrzymał się do kontroli, mówi Artur Majchrzak ze świętokrzyskiej policji.
20: Uderzył w radiowóz, a następnie zjechał do rowu, gdzie uderzył przepust drogowy. Później próbował uciekać pieszo, jednakże szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
18: Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia, nie miał też prawa jazdy. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju. turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata Amerykankę Iwę Jowicz, o czym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
1: To była świetna gra Mai Chwalińskiej. W pierwszym secie wygrała 6-4, a w drugim oddała rywalce tylko jednego gema. Polka nie była faworytką tego spotkania, podobnie jak w poprzednim meczu z Czeszką Marii Buskową. To największy sukces naszej tenisistki w turniejach rangi WTA 1000. A to przecież nie koniec. O półfinał Chwalińska zagra z Marią Sakkari. Niezależnie od wyniku tego spotkania, Polka po raz pierwszy w karierze znajdzie się w czołowej 20 światowego rankingu.
18: W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
13: SK2 News, Kielce.
15: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Pościg jak z filmu pod Kielcami. 22-letni kierowca uciekał przed policją, uderzył w radiowóz i wpadł do rowu. Próbował jeszcze ucieczki pieszo, ale szybko został zatrzymany. Jak się okazało, ma do odsiadki ponad 3 lata więzienia. W świętokrzyskich lasach wciąż można zbierać grzyby. Jak długo potrwa sezon grzybowy?
21: Jeszcze nie grozi nam rychłe nadejście zimy. To do tego lasu naprawdę warto chodzić.
15: Mówi Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce.
0: Jaki piękny prezent przy czwartku od Mai Chwalińskiej. Wielkie brawa. No i też czekamy na ustalenie godziny jej jutrzejszego meczu w ćwierćfinale. Spokojnie, jak zapomnicie, to ja wam oczywiście przypomnę. Tutaj Radio SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 100% najlepszych polskich hitów. Więcej Lady Punk i Anię Wyszkoni usłyszycie już za chwilę.

O tym, co ważne, przypominają Kasia Wilk i Mezo w Radiu SK 2. No, to w takim razie dzisiaj nie ma nic ważniejszego niż przypomnienie o badaniu piersi. Dziś obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem Piersi. Niby wszystkie o tym wiemy, a jednak nadal największym problemem, o którym zresztą mówią eksperci, jest fakt, że ta wiedza wcale nie prowadzi nas na badania profilaktyczne. A skoro raz na jakiś czas aktualizujemy sobie oprogramowanie w telefonie, no bywa tak, albo wybieramy się na uzupełnienie hybryd, no to chyba warto trochę odświeżyć tę naszą profilaktykę. Można badać się też samej, na przykład pod prysznicem, to też jest opcja. No i wtedy przynajmniej ma się pewność, że towar macany należy do macanta. SK

0: Jeśli w pracy zadajecie sobie to samo pytanie, co elektryczne gitary, to chyba czas na krótką przerwę. Co ty tutaj robisz? Gramy wam w Radiu SK2. Za to Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk właśnie zatrudniło do pracy robota, który za pomocą technicznych różnych rzeczy, algorytmów, będzie zbierał pomidory. No właśnie. Maszyna ma wykorzystywać algorytmy, żeby rozpoznawać, które warzywa już można zebrać, a które jeszcze potrzebują trochę czasu. Ktoś może zapytać, czy to aby nie przesada. Ja myślę, że ci ludzie nawet nie pomyśleli, jaka z tak zebranych pomidorów może wyjść kosmiczna pomidorówka. Za to na zwykłą pomidorówkę możecie zagłosować w naszej zabawie Najbardziej Polski Obiad. Szczegóły już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami Najbardziej Polski Obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Rodzicu, szukasz pomysłu na energię twojego dziecka? Fly Sky to idealne miejsce. Akrobatyka, freestyle acro, a dla najmłodszych gimnastyka dla smyka już od 3 roku życia. Bezpieczna nauka i super zabawa. Pierwsze zajęcia za darmo. Sprawdź szczegóły na www.fly-sky.pl. Fly Sky. Energia i pasja.
5: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
6: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek, inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: Rano w

0: dziecku kup. Z Połem, jakość wyższa od ceny. To będzie ostatnia reklama.
1: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.

0: Jeśli zastanawialiście się, co tam u pana Igo słychać, to już spieszę z informacją, że w styczniu pan Igo zapowiedział masę koncertów w całej Polsce, konkretnie 4 w 4 miastach: Warszawa, Poznań i Gdynia, a także Katowice. Te miasta Igo odwiedzi w ramach trasy koncertowej Igo na hali, a u nas jego Bruce na antenie Radia SK2. Zbliża się godzina 12, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz, więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Weronika Wawrzyk, południe w Kielcach przyniosło nam dzisiaj 12 stopni. Ta temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 13. Wiatr cały czas dość odczuwalny, w porywach do 8 metrów na sekundę. Ciśnienie mamy stabilne, to jest to dobra wiadomość. I zerkamy jeszcze na sytuację na kieleckich ulicach. Momentami tłoczno robi się przy ulicy Łódzkiej, czy też 1 Maja, korki także chwilami przy ulicy Krakowskiej.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała, kobiety i mężczyzny, znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk, Kolonia. Służbę ściągnięto po sygnale od zaniepokojonego świadka.
15: Kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym. Na miejscu pierwsze było pogotowie. W tym domu były również psy. Policjanci mogli wejść dopiero do środka po odłowieniu tych psów.
14: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną śmierci tych osób. To wyjaśni sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki. Ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Przed salą rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Krzysztof Płowecki.
16: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
17: Jestem całkowicie spokojny. Akt oskarżenia w części mnie dotyczący, no to jest... To wyglądało tak, no, żeby cokolwiek napisać.
16: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw.
14: Kamery w szatniach siedleckiego akwaparku. Choć są skierowane tylko na szafki, nie spodobało się to mieszkańcom. Podkreślają, że to krępujące, bo mimo przebieralni wiele osób rozbiera się obok szafek, także rodzice z dziećmi.
18: Dyskomfort bym czuła. Czuł
1: Zobaczcie sobie monitoring.
11: Tam są tylko 3 kabiny, 2 w łazience, no to jest na pewno za mało. Jak się przebierają przy szafkach, to po prostu nie mają wyboru i im się spieszy.
18: To jest mało komfortowe, wiedząc, że gdzieś tam obok ciebie jest kamera, która cię nagrywa.
14: Obiektem zarządza Agencja Rozwoju Miasta Siedlce. Jej prezes Dariusz Cegiełkowski wyjaśnia, że nagrania są oglądane tylko, gdy dojdzie do kradzieży lub wypadku.
19: Nie mając monitoringu, nie jesteśmy w stanie sprawy wyjaśnić. To są przede wszystkim takie bardzo szeroko rozumiane względy bezpieczeństwa.
14: A wprowadzenie kamer poprzedziła wcześniejsza analiza prawna. Strefy zostały też wyraźnie oznakowane.
20: SK2 News, Kielce.
13: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Tym razem o wyjątkowym spektaklu komediowym, który już w najbliższą sobotę zagości na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury. Ślub doskonały i że cię nie opuszczę aż do śmiechu, to jedna z najpopularniejszych na świecie komedii. No i oczywiście gwiazdorska obsada również będzie miała miejsce. Jeśli macie ochotę wybrać się na ten właśnie spektakl, to tak się składa, że mamy dla was wejściówki. Piszcie po nie na adres kielce@sk.pl i dajcie znać, dlaczego do was muszą trafić.
21: No cześć, no cześć, dzień dobry, witamy was serdecznie. 15 dzień października, jest punktualnie 12, 3 minutki po 12, bądźmy uczciwi, ale że październik ma ile dni? 30 plus 1, czyli 31. To można powiedzieć, że jesteśmy dokładnie w połowie października, no bo zobacz.
14: Prawie że, no.
21: 15,5 plus 15,5 daje... 31. Dokładnie tyle polskich hitów bez reklam mam dla was przez najbliższe 3 godziny.
22: 10 hitów.
23: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
21: Pierwszą dziesiątkę biorą na siebie Baranowski, Marisa Stachurski-Margaret i Cortez na Dzień Dobry Kowalski. Witajcie.

0: Anna Maria Jopek, Westy 2, zagubiona łódka wśród raf. Przez tą łódką to można wylądować na zwariowanym oddziale, czyli z Kamilem Noselem.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy od pani Teresy się dotelefonowałam?
2: Oddziałowa
3: po tej stronie, ochlaj morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
2: Tak.
3: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
2: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
3: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. I jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
2: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy? Ja nie wiem.
3: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata. To ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i damy pani łóżko.
2: Aha, i że to łóżko trzeba zabrać ze sobą.
3: Bo wtedy to łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
2: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to
3: ma pani
2: załatwić
3: jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
2: Nie.
3: A przyczepką?
2: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
3: Czy pani, wstawi pani do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu i tyle.
2: Aha, do piwnicy, garażu nie ma.
3: Tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
2: Takie już teraz są sprawy.
3: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
2: Dobra.
3: To no, co?
2: To ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taka możliwość, żeby mi to przewieźć.
3: O, no widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
2: Tak, za miesiąc, no.
3: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
4: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
0: Ale wnuczek, jak też macie takie pomysły jak on, wbijajcie na sk2.pl i zróbcie razem komuś wkręty z Noselem.

0: Jesteśmy już tak blisko tego, aby wsiąść do wehikułu czasu. 12.30, Rafał Brzozowski też wsiada.
1: Polska 2. Wehikuł czasu.
0: A w nim znalazłem dla was dzisiaj taką piosenkę, która smakuje po prostu jak życie, za które chce się wznosić toasty. I to nie jeden, bo to jest takie życie, w którym jest dom i w którym czeka się cały czas na spóźnionych gości, a jest tam tyle miejsca, że Krzysztof Krawczyk na pewno rozkręciłby niejedną dobrą imprezę. I tak też było w 1976 roku, kiedy stworzył Rysunek na szkle. Co ciekawe, Krzysztof tutaj tworząc ten hit, myślał o Grecji i o Zorbie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Bo tutaj ten kawałek, posłuchajcie, tak zaczyna się wolniutko, trochę nostalgicznie, ale tak będzie przyspieszał. No i ten finał, ten refren, jak z filmu Grek Zorba. No bo przecież ten kawałek to smakuje jak greckie wino. Im starszy, tym lepszy. Jeszcze sam.

0: Bardzo pojemnościowy tytuł tego numeru.
1: Wszystko, czego chciałem, jest tu.
0: Mrozu i Kasperczyk, czyli Westy 2.
1: Wszystko, czego chciałem, jest tu.
0: Oni chcą też, żebyście głosowali na ten numer w gorącej polskiej dwudziestce sk2.pl, a jutro najbliższe notowanko.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
7: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
8: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
15: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców,

0: Zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

0: Polski i Human w Radiu SK2, czyli najbardziej polskim radiu, jakiego możecie słuchać. Powiedziałem, bo wracamy do miesiąca października, że październik ma 31 dni, a dzisiaj jest jego połowa, bo 15 jest, więc 15,5, bo już jest za chwilę 13, plus 15,5, no to wychodzi w sumie 31. Ale dostałem SMS-a, że ej, jak to? Dzisiaj nie jest połowa miesiąca, dopiero jutro, 16 w południe będzie. No, ogólnie matematyka się zgadza. Może tylko kalendarz nie nadąża? Za chwilę 13 i newsy w SK2.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Adamet z pasji do rozwoju. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto Moto i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
14: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup 2 opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
17: Tato, co znaczy negocjować?
18: Szukać porozumienia.
17: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
19: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
20: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: 18,47,12.
24: Co liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
24: To ja też chcę. 24,39.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
0: Weronika Wawrzczyk, kierowcom przypominam, gdzie w Kielcach trwają remonty. Prace drogowe m.in. przy ulicy Gustawa Morcinka, przy ulicy Przecznicy i Przechodniej. Utrudnienia momentami także przy Alei Solidarności oraz przy ulicy Ściegiennego. Dużo dzieje się także przy ulicy Łódzkiej, a na termometrach w Kielcach w tym momencie 12. Temperatura już znacznie wyżej dziś nie podskoczy. Mamy stabilne ciśnienie, można kawę.
26: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
1: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Te najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
2: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
1: Danielowi Obajtkowi ma grozić do 25 lat więzienia. Przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr. Choć na świecie ceny surowca rosły. Doprowadziło to do problemów z importem paliw do Polski i braku paliwa na kilkuset stacjach. Oficjalnie tłumaczono to wtedy awarią dystrybutorów. Na początku października zarzuty w tej sprawie usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala. To po wypadku w Janowie Lubelskim. Bus przewożący 5 osób po zderzeniu z autem dostawczym przewrócił się na bok.
3: Dzieci w wieku 15-17 lat podróżowały razem z opiekunką. Finalnie dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
1: Relacjonuje Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ruch w miejscu wypadku odbywa się już płynnie. Mądrowie ustalają okoliczności wypadku. Bank ma obowiązek zwrócić oszukanemu klientowi pieniądze, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co więcej, nawet rażące zaniedbanie klienta nie zwalnia banku z tego obowiązku. Wyrok dotyczy klientki polskiego banku, która straciła 700 euro po tym, jak podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła.
4: SK2 News, Kielce.
0: Weronika Wawrzczyk, lecimy z kolejnymi informacjami, co będzie działo się w Kielcach. Już 24 października w Kieleckim Centrum Kultury szykuje się, słuchajcie, koncert muzyki filmowej. Podczas tego koncertu będziecie mogli znaleźć się na pokładzie Titanica, pobiec ulicami Filadelfii wraz z Rockim, czy też usłyszeć niepokojący motyw Ojca Chrzestnego. Wszystko w wykonaniu orkiestry Maximus. Bądźcie czujni, bo niedługo rozdamy wam kilka wejściówek, a już jutro, przypominam, kolejny muzyczny piątek w basenach tropikalnych.
18: Słyszeliśmy w newsach o bankach, słyszeliśmy o oszustwach, ale pamiętajcie, że my tutaj nie oszukujemy w SC2, bo gramy tylko i to jak macie jak w banku. Najlepsze polskie hity. A propos haseł, to nasze hasło jest takie.

I w tej dziesiątce chłopaki Kuba i Kuba, Róże Europy też. A propos, za chwilę powiem, gdzie w Europie najlepiej dać nogę. I nie chodzi o ucieczkę przed policją. A to już bajm, WSC2 i szklanka wody. Częstujcie się.

0: SK2 Kielce.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Paweł Domagała. Moi drodzy, za chwilę Lady Punk, a to Sasza Strunin, będzie też Marisa ze swoją nowością. No po prostu nie ma co płakać, jak tak, to już tylko ze szczęścia, że jeszcze w tej godzinie czekają nas takie hiciory w SC2. Ale też mogą płakać ze szczęścia i z radości mieszkańcy Krakowa. Tak jest, kochani, bo to Kraków okazał się tutaj, czytam, najlepszym miastem w Europie dla pieszych. Ależ się cieszymy. To najnowszy raport confused.com. Napisano, że Kraków jest tak przyjazny dla lubiących piesze wycieczki, że wyprzedził nawet słynną Wenecję, która jest na drugim miejscu. Dokładnie. No bo w Krakowie to przecież tak, można chodzić po ulicach, a w Wenecji trzeba po wodzie. A ja znam tylko jedną osobę, która tak potrafi.

0: Ryszard Rynkowski, a propos głosów, w ST2 możecie te oddawać na najlepszy polski obiad. A jak to zrobicie? To mapa poprowadzi was od razu na Stadion Narodowy. A tutaj szykuje się Wielka Polska Uczta, impreza w biało-czerwonych barwach z SK2, czyli w naszych barwach. Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik, Kinga, Ewelina i Marika. Oni z osobami towarzyszącymi już są, a ty możesz do nich jutro ponownie dołączyć. Zresztą ekipę montujemy przez cały miesiąc październik. Wybierajcie tylko najlepszy polski obiad na sk2.pl. Tak wskakujecie do naszej zabawy, w której też czeka hotel, VIP-owska zabawa na Narodowym i 5 stówek. SK2.pl, wybierajcie te najbardziej takie soczyste polskie danie. No i widelec w dłoni, bo miejsca przy stole same się nie zajmą.
1: SK2.
0: A za chwilę na ruszt weźmiemy Darię Zawiałow i Kamila Bednarka z Mateo jeszcze później, tak na deser w SC2.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
4: Mamo, ten bohater jest dziwny.
5: Nie lubisz go?
4: Lubię i to jest najdziwniejsze.
6: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron.

0: Pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: I po reklamie.

0: Kamil Bednarek, Mateo, Westę 2, ich talizman. Nie wiem, jaki talizman szczęścia, może jakiś mały dystrybutorek ma minister energii, bo od jutra mają być ceny paliwka tańsze. O szczegółach w newsach Eski 2 o 14.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Plażowy, na Truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Dzień dobry, witamy się z Wami, Wiktoria Kmiecik. Sprawdzam, co na kieleckich ulicach. Już spory ruch na ulicy Łódzkiej, oczywiście 1 maja. Na utrudnienie natkniecie się miejscami na ulicy Warszawskiej, Alei Solidarności czy na Alei Dziewięciu Wieków Kielc i oczywiście w okolicach Kadzielni. A co jeszcze będzie słychać w pogodzie w Kielcach? Temperatura niezbyt wysoka, maksymalnie 12-13 stopni, raczej bez opadów deszczu, tak przynajmniej wynika z najnowszych map pogodowych. Ciśnienie niestety mamy wysokie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego poszedł dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy był prezesem Orlenu.
12: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów.
11: Tłumaczy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To już oficjalne. Potwierdzono, że to drony zaatakowały dwa statki, na których w ciągu ostatniej doby wybuchły pożary na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przekazał prezydent Nikosur Dan przed szczytem w Brukseli. Jedna załoga została uratowana. Obecnie trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania w odpowiedzi na coraz częstsze wyzwania dla bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego. Tylko w tym miesiącu w wyniku ataków dronów na Morzu Czarnym uszkodzonych zostało 5 statków. Dzieci i rodzice razem przygotują się na sytuacje kryzysowe. W sobotę w całej Polsce zaplanowano krajowy trening rodzinny. Będzie można poznać sygnały alarmowe, szkolne procedury na wypadek zagrożenia i zasady reagowania na alerty RCB. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci.
13: Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy też edukować rodziców, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak rozmawiać z dziećmi.
11: Podkreśla Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
8: SK2 News, Kielce.
10: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Czaty w Rudzie Zajączkowskiej pod Kielcami. Kobieta i dziecko trafili do szpitala, ale ich życiu nic nie zagraża. Uratowała ich domowa czujka.
8: Aż 188 spośród 233 potwierdzonych zgłoszeń pochodziło z zamontowanych w domach czujek tlenku węgla.
10: Mówi Marcin Bajor, rzecznik świętokrzyskich strażaków. Rzeka Nida została regionalnym zwycięzcą plebiscytu Cuda Polski 2026. Unikalną dolinę docenili czytelnicy magazynu National Geographic Traveler w ogólnopolskim głosowaniu.
14: Słyszałem też, że od jutra ma być trochę tańsze paliwko, to prawda?
15: Zgadza się, zgadza się.
14: No i to wszystko będziemy, rzecz jasna, śledzić.
15: Będziemy wracać w kolejnych newsach.
14: A myjemy sobie rączki dzisiaj, chociaż trzeba opłukać również te nasze łapki, ponieważ 15 października mamy Dzień Mycia Rąk. Taki światowy zresztą jeszcze przy okazji. Dobra, pachnące, umyte, czyste, takie mam dla was również hity w tej godzinie i to dyszkę.
16: 10 hitów.
17: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
14: Słuchaj, tak się zastanawiam. Co można robić czystymi rękami, a co brudnymi? No bo to wiadomo, niektóre sprawy lepiej załatwiać czystymi rękami, prawda?
15: Zazwyczaj.
14: Ale są takie, przy których trzeba je troszeczkę pobrudzić. No.

0: Edyta Górniak w SC2 i tak będziemy krzyczeć ze szczęścia w najbliższe wakacje, jeżeli w nie będzie padał deszcz, proszę Państwa, bo nawet czytam 1000 euro za deszczowy dzień, taki nagłówek. Klikam, sprawdzam, mówię, o co chodzi? No i napisano, że pewna platforma do wynajmu noclegów wprowadziła nową usługę i można otrzymać pieniądze za brzydką pogodę. I no 1000 euro jak w nagłówku za deszczowy dzień. To są takie wreszcie wakacje, na których zamiast czekać na to słońce, będziemy się modlić o ten złoty deszcz.
1: SK2.

0: Jugopolis, Maciej Maleńczuk w SC2 z hitem Gdzie jesteście, przyjaciele moi? No właśnie gdzie, bo już ta pora i to najwyższa pora, żeby wpakować się do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jak wiecie, piosenka musi posiadać tekst. To jest odwieczna prawda, ale tekst, no, może mieć czasami drugie dno, tekst może mieć podtekst. I tak było z numerem Wszystko, czego dziś chcę Izabeli Trojanowskiej. No bo w tym tekście, nie oszukujmy się, są całkiem ogniste podteksty, takie niegrzeczne myśli, cytując z ramion twych wprost do nieba, albo możesz dać mi teraz. No ale Iza, kiedy nagrywała te numery, ten numer, no to była wtedy bardzo młodziutka, no ile tam dziewczyna miała, 20 parę lat i myślała po prostu, że chodzi o dyskotekę i dobrą zabawę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I tak jest, rozgrzewa wyobraźnię. Posłuchajmy tego hitu. Wszystko, czego dziś chcemy, to dobra muzyka. W SC2 tylko i wyłącznie Izabela Trojanowska.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Ale ja wiem, że gramy tylko polskie sztosy. Wiktor Waligura, on potrafi kochać, jak my kochamy polską muzę. Fajny numer do bujania się na placu zabaw, na huśtawce na przykład, nie? A propos, pamiętacie, jak kiedyś zauważono łosia z huśtawką na porożu? Taką prawdziwą huśtawką. Zwierzak zaplątał się w nią na spacerze. No fajnie byłoby się pochuśtać na takim porożu i zrobić z siebie łosia.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
19: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek. Inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
22: I po reklamie.

0: Tych facetów bardzo ciężko zatrzymać, ale to dlatego, że nazwa zespołu do czegoś zobowiązuje. Mają sporo koni muzycznych pod maską. Kombi Vest 2 i Black and White. Mam nadzieję, że ten dzień będzie się malował tylko w białych kolorach. Z najlepszymi polskimi hitami, które dla was po godzinie 15 zagra Kinga Baryga. Wróciła i nie może się doczekać, aż powie wam cześć i zagra to, co najlepsze mamy Vest 2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24,39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Masz głowę pełną pomysłów. Chcesz poznać fajnych ludzi, rozwinąć skrzydła i zrobić coś po swojemu? Liderzy dla młodzieży. To program właśnie dla Ciebie. Jeśli masz od 16 do 23 lat, dołącz do nas, zdobywaj nowe umiejętności i pokaż, że młodzi mają moc zmieniania świata. Szczegóły naboru znajdziesz na stronach i social mediach Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Do zobaczenia w WDK.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Coraz większy ruch na kieleckich ulicach i tak już postoicie na Żytniej czy Żelaznej. Większy ruch oczywiście na Łódzkiej 1 maja, na ulicy Bakoszy czy Ściegiennego, Korków jeszcze niestety oczywiście będzie przybywać w Kielcach. A co w pogodzie w Kielcach? Maksymalnie dzisiaj do 13 stopni, więcej raczej nie zobaczymy na termometrach, raczej bez opadów deszczu. Poza tym nad Kielcami trochę słońca, trochę chmur, a wieczór mglisty.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zwrot w sprawie Collegium Humanum. Proces odroczono. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Przypomnę, na prywatnej uczelni miało dochodzić m.in. do handlu dyplomami. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Dlaczego przełożono termin, proces na inny termin?
3: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
4: Nie zdołano mu dołączyć, doręczyć mu akt oskarżenia, który jest istotnym dokumentem.
3: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych znalazł się m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
24: Czuję się niewinny, tak jest od 2 lat i będziemy to wyjaśniać.
3: Spośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
2: Proces w sprawie Collegium Humanum odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu. Na ulicy Matejki policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
26: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Został oblany nieznaną substancją. Konieczna była interwencja strażaków i oni nie stwierdzili jakiegokolwiek zagrożenia.
2: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Mundurowi prowadzą teraz czynności pod kątem wykroczenia. Ceny paliw pójdą w piątek w dół. Minister energii podał już jutrzejsze maksymalne stawki na stacjach i tak benzyna 95 będzie tańsza o 6 groszy na litrze, 98 o 2 grosze, a diesel o 7 grosze. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać.
27: W następnych tygodniach powinno być trochę lepiej ze względu na to, że zapotrzebowanie na diesla szczególnie spadnie. No i przy ograniczonej podaży ten popyt powinien powodować, że ceny powinny spaść.
2: Mówi ekspert do spraw rynku paliw Dawid Czopek. Jutro poznamy ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend aż do poniedziałku.
28: SK2 News, Kielce.
1: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Na wyniki sekcji zwłok będzie trzeba poczekać. Trwają ustalenia po tragedii w Kielcach, w której mężczyzna zabił 2 synów i żonę, a następnie popełnił samobójstwo.
29: Zgodnie z informacją uzyskaną od biegłego, który wykonał wszystkie 4 sekcje, na te wstępne wyniki będziemy musieli poczekać około tygodnia i dopiero wtedy będziemy mogli przekazać jakieś bardziej szczegółowe informacje.
1: Mówi Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach. Gęsta mgła sparaliżuje nocą i rano świętokrzyskie drogi. Żółty alert i MGW dotyczy wszystkich powiatów i potrwa do godziny 9 rano.
30: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witam serdecznie, wypoczęta, wróciłam. Ale powrót po urlopie do pracy rzeczywiście jest ciężki.
2: No więc przyszła teraz utrudniać wszystkim i mówić, że wypoczęła.
30: Nieprawda, nieprawda. Dlatego ja przychodzę do Was, drodzy słuchacze, z pytaniem, jak sobie poradzić z tym powrotem do pracy po urlopie. Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście kubki radiowe czekają. A ja gram Wilki, Urkę na dobry początek, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
31: SK2 We'll be right back.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie. Tak wam gramy w Radio SK2. Jak słyszymy takie hity, to od razu zapominamy o tym, że jednak to jest praca, że trzeba pracować, że powrót z urlopu bywa trudny. Choć pytam was, jak sobie z tym powrotem z urlopu poradzić. I Marek się odezwał, napisał tak. Ulubiona kawa, dobra, to już mamy. Dobra muzyka, to też jest. Rozmowa z bliskimi albo coś smacznego po pracy. Niech nie będzie tak, że wszystkie przyjemności kończą się wraz z urlopem. No to czekajcie, rozmowa z bliskimi jest. A czy Dominika z social mediów, która stoi nade mną i prosi o kolejne filmiki, się liczy?
1: SK2.
0: Załóżmy, że tak, liczy się, bo z nią również można porozmawiać. Moi drodzy, oczywiście dla Marka mamy kubek, ale cały czas czekamy na wasze wiadomości. Jak poradzić sobie po powrocie do pracy z urlopu?

0: Ale zanim pójdziecie, to już za chwilę posłuchacie najnowszych informacji ze świata i z kraju. To skrót najnowszych informacji ze świata i z kraju, a przedstawi je Jakub Konieczkowicz. Zapraszam w jego imieniu.
1: Tragiczny wypadek na Pomorzu. Ciało i auto znaleziono w jeziorze Kamień, a samochód dryfował na wodzie.
2: W pobliżu pojazdu zauważono osobę dryfującą w wodzie. Strażacy wydobyli osobę z wody. Pomimo podjętych działań, jej życia nie udało się uratować.
1: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej, a sprawę badają służby. Znaczące utrudnienia na A4. O 20 ruszy dziś remont ponad 4-kilometrowego odcinka autostrady. Chodzi o trasę między węzłami Kraków-Skawina, a Kraków-Południe w kierunku Rzeszowa. Objazd wyznaczono przez węzeł Tyniecki. Prace mają potrwać do 6 listopada. Na koniec sport. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1 i 6-4.

0: Sylwia Grzeszczak i Bang Bang. 39,5 minuty po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja pytam was, jak poradzić sobie z powrotem do pracy po urlopie? I Ania napisała: powrót do pracy po urlopie traktuję jak rozruch starego silnika. Aha, rozumiem. Czyli na początku musi trochę poturkotać, pobrzęczeć i później wszystko wraca do normy, tak?
1: SK2.
0: Mam nadzieję, że tak samo będzie u mnie. A już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
6: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska i porady na zdrady. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 Jarząbek prawdę ci powie, ale także kolejne najlepsze polskie hity. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Uwaga, uwaga, ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
13: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: O tej porze w Kielcach postoicie już oczywiście w wielu miejscach. Przede wszystkim centrum Łódzka 1 Maja czy Warszawska i do tego jeszcze Zagnańska. O niej też nie możemy zapominać. Tak samo na ulicy Krakowskiej, Jagiellońskiej, na Pakoszu czy na Ściennego. A co w pogodzie w Kielcach? Dziś nad miastem sporo chmur, ale też pojawia się słońce. Niestety wieczorem i nocą będzie naprawdę mgliście w naszym mieście i w powiecie, także uważajmy, jedźmy ostrożnie.
19: Zbliża się 16, to są newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Prawnicy podzieleni w sprawie ostatnich wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wczorajsze ślubowanie Macieja Berka na sędziego tego gremium. Doszło do tego w Sejmie, a nie przed prezydentem, co według opozycji i Karola Nawrockiego nie może być uznane za prawidłowe. Z tym zgadza się konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.
20: Nie złożył skutecznego ślubowania, nie złożył go bowiem wobec prezydenta, wobec to znaczy w obecności prezydenta.
19: Z kolei według Piotra Ciepińskiego, wykładowcy z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, złożone przez Macieja Berka ślubowanie należy uznać za w pełni prawidłowe.
21: Wobec nie musi być w obecności. Tak jak składamy ślubowanie wobec Boga w przypadku brania ślubu, to oświadczenie woli w ramach ślubowania zostało złożone.
19: Przypomnę, Maciej Berek po ślubowaniu w Sejmie wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo próby podjęcia obowiązków, prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do orzekania, co poparł prezydent Nawrocki. Protestujący blokowali wjazd do Trybunału Berkowi. Na miejscu interweniowała policja. Groził siekierą i nożem 12-latkowi z Ukrainy. To wydarzenia w Starachowicach. 2 miesiące spędzi w areszcie 61-latek, który bez powodu zaatakował chłopca. Mężczyzna usłyszał zarzuty.
1: Dotyczą kierowania m.in. groźby pozbawienia życia przy użyciu siekiery i noża. Kiedy funkcjonariusze dokonali zatrzymania mężczyzny, rzeczywiście posiadał on nóż.
19: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 61-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Medale przyznawane przez prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Miało je otrzymać 25 ratowników medycznych za długoletnią służbę. Według kancelarii prezydenta RP to organizator popełnił błąd, bo zaplanował uroczystość przed zakończeniem procedury rozpatrywania wniosku o odznaczenia.
16: SK2 News, Kielce.
18: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Trwa miesiąc świadomości raka piersi, tak zwany różowy październik. W tym czasie Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o profilaktyce. Oprócz klinik badania można też przeprowadzać w tak zwanych mammobusach.
22: Docierają te mobilne kliniki do najodleglejszych zakątków naszego województwa.
18: Informuje Agnieszka Białas-Sidarska, rzeczniczka świętokrzyskiego NFZ-u. Trudne warunki na świętokrzyskich drogach. Od godziny 22 do jutrzejszego poranka w całym regionie obowiązywać będzie ostrzeżenie przed gęstą mgłą. Widzialność może spaść do 200 metrów.
0: 2,5 minuty po godzinie 16:00 gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Ja wiem, że część z Was stoi w korkach, ale część jeszcze pracuje. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my Wam gramy. 100% polskich hitów. Oskar Cyns bez końca to za chwilę, już teraz Sarsa i Zakryj. Kinga Baryga witam i zapraszam już za chwilę też Jarząbek Prawdy.

0: Dajm i o tobie 12 minut po godzinie 16, a już teraz Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym, jak układa się grudniowy kalendarz.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, mam genialne wieści dla tych, którzy już teraz planują, jak by tu legalnie poobijać się trochę w grudniu. Kalendarz na Boże Narodzenie układa się w tym roku po prostu bajecznie. Przynajmniej dla niektórych. Służba cywilna zgarnia oficjalnie aż 5 dni wolnego z rzędu od Wigilii przez całe święta aż do poniedziałku 28 grudnia bez wypisywania choćby jednego dnia urlopu. A co z resztą świata, zapytacie? No, jeżeli pracujecie na etacie od poniedziałku do piątku, to za drugi dzień świąt, który wypada w sobotę, szef będzie wam musiał oddać wolne. Pytanie tylko kiedy? No i tutaj wjeżdża cała na biało kreatywność waszych pracodawców. Mogą dorzucić wam ten poniedziałek, a mogą też dać wolne w Sylwestra, co zrobiłoby nam kolejny genialny długi weekend. Gorzej mają ci na zleceniach albo B2B. Tu jak zwykle rządzi zasada, jak sobie wynegocjujesz, tak będziesz odpoczywać. Sytuacja jest więc jasna. Urzędnicy już teraz mogą chodzić szampana, a cała reszta? No cóż, czas na mały przedświąteczny romans z działem kadr. Kupcie dobre czekoladki, zróbcie maślane oczy do szefa i walczcie o ten poniedziałek. No chyba, że wasz szef to jakiś Grinch. Wtedy 28 grudnia widzimy się w robocie.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Kombi nasze randewu, a my zbliżamy się do godziny 16.30, a tutaj już czeka na Was Jakub Konieczkowicz ze skrótem najnowszych informacji z kraju i ze świata, na które zapraszam w jego imieniu.
1: 142 osoby zatrzymane podczas policyjnej obławy. Mundurowi z województwa łódzkiego podsumowali akcję, którą przeprowadzali 12 i 13 października. Wśród zatrzymanych były osoby poszukiwane listami gończymi oraz te, wobec których wydano nakazy zatrzymania. Podczas akcji odnaleziono także 4 osoby zaginione. Dolar amerykański kosztuje już ponad 3 zł i 90 groszy. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w USA. Na umocnieniu się dolara traci jednak polskich złoty. Więcej w tym temacie w kolejnym. Newsach. Dzieci i rodzice razem przygotowują się na sytuacje kryzysowe. W sobotę w całej Polsce zaplanowano krajowy trening rodzinny. Będzie można poznać sygnały alarmowe, szkolne procedury na wypadek zagrożenia i zasady reagowania na alerty RCB. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci. A krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA.

0: Roxy, Jesień trwa, bez końca. To najnowszy singiel od tej artystki, aktualnie na 13 miejscu, ale moi drodzy, wszystko może się zmienić, a to za sprawą waszych głosów, bo już w najbliższy piątek najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki i wy możecie głosować właśnie na ten numer albo na inne wasze ulubione numery. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosujecie. Wystarczy postawić plusik przy swoim ulubionym numerze. Kto wie, może to właśnie ten wasz ulubiony numer wyląduje na miejscu pierwszym. No wszystko w waszych rękach, a już najnowsze notowanie w najbliższy piątek o 18:00. Zapraszam na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Rodzicu, szukasz pomysłu na energię twojego dziecka? Fly Sky to idealne miejsce. Akrobatyka, freestyle acro, a dla najmłodszych gimnastyka dla smyka już od 3 roku życia. Bezpieczna nauka i super zabawa. Pierwsze zajęcia za darmo. Sprawdź szczegóły na www.fly-sky.pl. Fly Sky. Energia i pasja.
3: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
4: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24 zł 90 groszy. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
2: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz głowę pełną pomysłów. Chcesz poznać fajnych ludzi, rozwinąć skrzydła i zrobić coś po swojemu? Liderzy dla młodzieży. To program właśnie dla Ciebie. Jeśli masz od 16 do 23 lat, dołącz do nas, zdobywaj nowe umiejętności i pokaż, że młodzi mają moc zmieniania świata. Szczegóły naboru znajdziesz na stronach i social mediach Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Do zobaczenia w WDK.
5: I po reklamie.

0: Lady Punky mniej niż zero, to na zakończenie godziny 16 już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Będzie między innymi Jula za każdym razem, ale będzie też Doda i Zatańczę z Aniołami.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o

0: 40 studni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jeszcze niestety kierowcy, szybko przez miasto nie przejedziecie, spory ruchy w centrum czy na obrzeżach naszego miasta. Postać możecie jeszcze w okolicach Kadzielni czy WDK-u. Oczywiście o Łódzkiej też nie możemy zapominać i o ulicy 1 Maja, czyli standardowo ulice będą się korkować. A co jeszcze w pogodzie w Kielcach? W nocy temperatura spadnie do około 5 stopni, o poranku będzie ciutkę mniej, ale raczej bez przymrozku. Ale ostrzeżenie dla kierowców, będzie mgliście w nocy i o poranku.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS oraz zgodę na jego zatrzymanie. To w związku ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku. Więcej Michał Skolimowski.
1: Według śledczych Daniel Obajtek, stojąc na czele Orlenu, kierując się przesłankami nieekonomicznymi, miał polecić podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak żeby krótko przed wyborami w 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował mniej niż 6 zł.
2: To miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 miliardy 100 milionów złotych.
1: Mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, na którego ruch szybko zareagował Daniel Obajtek. Jeśli chcą mnie zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19. Napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS i były prezes Orlenu.
0: Złoty traci, a dolar zyskuje. Amerykańska waluta kosztuje już ponad 3 zł i 90 groszy. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które okazały się wyższe od oczekiwań. Umocnienie się dolara oznacza jednak osłabienie złotego, to między innymi przez polaryzację polityczną.
3: Co destabilizuje kraj, no to inwestorzy nie chcą inwestować, a to osłabia niestety walutę, osłabia gospodarkę, no i będzie mieć niższe pensje, niższe emerytury, droższą żywność, a w związku z tym gorszy poziom życia.
0: Mówi Sławomir Jankiewicz, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito. Od początku bieżącego roku kurs pary dolara amerykańskiego i polskiego złotego wzrósł już łącznie o ponad 9%. Niedźwiedź postawił na nogi służby w Lesku na Podkarpaciu. Wczoraj wieczorem drapieżnik pojawił się w mieście. Ulice całą noc były patrolowane przez policję, a za niedźwiedziem wysłano specjalną grupę zajmującą się płoszeniem.
4: Gdy pojawiły się te pierwsze informacje gdzieś w mediach społecznościowych, pracownik zgłosił to zdarzenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
0: Powiedział nam Łukasz Woźniczak, zastępca burmistrza Leska. Jak dodaje, to pierwsze takie zdarzenie od wiosny.
5: K2 News, Kielce.
6: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Kieleccy radni po raz piąty zajmą się konsolidacją długu miasta. W tej sprawie spotkają się na sesji nadzwyczajnej. Prezydentka zmieniła harmonogram spłat i liczy na poparcie radnych, by zdobyć fundusze na miejskie inwestycje. Co gdybyśmy nagle stracili wzrok? W Światowy Dzień Białej Laski przypominamy, że brak wzroku nie przykreśla marzeń ani aktywności.
7: To, że się nie widzi, to nie znaczy, że nie można być szczęśliwym, nie można się realizować w życiu osobistym, społecznym, zawodowym.
6: Podkreśla Ewa Bąk z Fundacji Szansa Jesteśmy Razem. Szczegóły na sk.pl.
8: 3 minuty po 15, przepraszam, 17. To już jest ten moment, kiedy większość z Was opuszcza swoje miejsca pracy i bezpiecznie, no właśnie, bezpiecznie wracajcie do domu, a my Wam będziemy grać najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Jula i za każdym razem to na dobry początek Kinga Baryga. Witam.

Perfekt i wszystko ma swój czas, 20,5 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No właśnie, to jest też moment, kiedy wy już opuszczacie swoje miejsca w pracy. Czwartek to taki mały piątek, więc można już zacząć planowanie weekendu. A ja sprawdziłam pogodę na weekend, zapowiada się naprawdę całkiem nieźle. Padać nie powinno, około 14-16 stopni w całej Polsce, więc warto z tej pogody skorzystać. I pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, no to oczywiście grzybobranie. Jeszcze połowa października to jest idealny moment. No, a dlaczego przyszło mi do głowy grzybobranie? Bo spojrzałam na Messenger Radia SK2, a tam dostałam wiadomość od Łukasza, który wysłał mi zdjęcie koszyka pełnego pięknych prawdziwków. No to co? Jakby ktoś nie miał planów na weekend, to proszę bardzo. Jeden plan już jest, a drugi jest taki, że przypominam, że o 11 w sobotę możecie spotkać się z Darią Ładochą właśnie w Radiu SK2, bo ona będzie wam opowiadała o poradach. Poradach, które warto zastosować w kuchni, więc słuchajcie Radia SK2 koniecznie. SK2. A już teraz gramy dalej. Mamami cykady na cykladach.

0: Wilki i Seno w Warszawie, 37 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Przypominam, że najlepszy polski obiad. My właśnie takiego szukamy w Radiu SK2. Trwa taka akcja i wy na sk2.pl możecie się zgłaszać. Zachęcamy, wchodźcie, bo szansa, żeby usiąść z nami przy jednym stole. I jeszcze ten obiad przygotowywać pod okiem ekspertki, szefowej kulinariów wszelkich Darii Ładochy. No, to jest naprawdę duże wyzwanie, ale też duża przyjemność. sk2.pl, tam wchodźcie i tam się zgłaszajcie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Rano

0: dziecku kup. Z Połem. Jakość wyższa od ceny. Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
2: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek. Inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
5: I po reklamie.

0: Vicky Gabory, Superhero. Tak kończymy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o godzinie 15, a już za chwilę. Stery przejmuje Łukasz Zduńczyk.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
7: Masz głowę pełną pomysłów. Chcesz poznać fajnych ludzi, rozwinąć skrzydła i zrobić coś po swojemu? Liderzy dla młodzieży. To program właśnie dla Ciebie. Jeśli masz od 16 do 23 lat, dołącz do nas, zdobywaj nowe umiejętności i pokaż, że młodzi mają moc zmieniania świata. Szczegóły naboru znajdziesz na stronach i social mediach Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Do zobaczenia w WDK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał trzech ustaw, które trafiły na jego biurko. To nowela kodeksu wyborczego, ustawa regulująca postępowanie w sprawie reklamy politycznej oraz ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Atakował kierowców na ulicach Wrocławia. 38-latek usłyszał już zarzuty usiłowania rozboju, uszkodzenia mienia i zaboru samochodu. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 15 lat więzienia. W górę serca niech zwycięża Lech, zabrzmi dzisiaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Kolejorz podejmie Bayer Leverkusen w meczu Ligi Europy.
11: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
12: Myślę, że może 2-0 dla Lecha?
13: Chciałbym 1-1.
14: 2-1, żeby Lech wygrał.
10: To zdanie kibiców z Poznania, ale do miasta przyjechali też kibice z Leverkusena.
15: 3-1 dla Leverkusen? Tak, oczywiście. Jesteśmy kibicami z Leverkusen i liczymy na zwycięstwo.
10: A pierwszy gwizdek już o 18.45.
16: No i proszę bardzo, jesteśmy już naprawdę blisko. Brakuje nam jeszcze tylko jednego kroku i będzie piątek. Spędźmy razem te ostatnie godziny. No i już się tak powoli nakręcamy na weekend i na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, które już jutro od godziny 18. SK2 jak zawsze podrzuca Wam najlepsze polskie nowości. No i w tej godzinie na przykład bardzo ciekawa propozycja od Vito Bambino. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Dawid Kwiatkowski zaczyna.

Mrozu w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy też numery, które hitami dopiero będą, bo to są najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Przed wami Natalia Grosiak, znana z zespołu Micro Music. Ona mówi, że dawnej Natalii już dawno nie ma. Teraz jest nowa Natalia, która wydała pierwszą solową płytę już bez zespołu Micro Music. I co najważniejsze, ścięła włosy. Więc sprawdźmy, jak brzmi Natalia Grosiak w nowej fryzurze Teraz mam serce. Jeśli chcecie, żeby ten numer przeskoczył z propozycji do notowania już jutro, no to głosujcie na sk2.pl.

0: Kasia Popowska w Radiu SK2, a teraz mam dla was numer, który dla wielu osób jest wyciskaczem łez. Fani piszą w komentarzach, że wzruszają się za każdym razem, jak słyszą ten kawałek. To nowość od Vito Bambino, który wziął udział w bardzo ważnej kampanii społecznej, bo śpiewa o tym, jak wygląda świat oczami dzieci neuroatypowych, czyli m.in. z ADHD albo autyzmem. Vito Bambino mówi nam jedną bardzo ważną rzecz, że bycie innym nie oznacza bycia gorszym. Więc teraz gramy Vito Bambino, mimo najlepszych chęci, już teraz w Radiu SK2.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gra.

0: Lady Punk, to jest właśnie Radio SK 2. Gramy stare, dobre numery, które nigdy się nie znudzą, ale nowości oczywiście też dla Was mamy. Za chwilę zaglądamy do najnowszej płyty Artura Rojka. Pojawi się wakacyjne Mira Fiori na antenie SK 2. Artur Rojek jest teraz w trasie koncertowej, niestety wszystkie terminy są już wyprzedane, ale na wiosnę Artur wraca do koncertowania, konkretnie w kwietniu. Zagra w Częstochowie, Zabrzu, Gdyni, Lublinie, Szczecinie i Bielsku Białej, a już za chwilę za darmochę, bez biletu, zagra na antenie SK 2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Rzaczek z Stołem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Rzaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Rzaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
11: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
12: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
13: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W Fly Sky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. Fly Sky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. Fly Sky, skacz, wspinaj się, baw!
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
18: I po reklamie.

0: Edyta Górniak i Mietek Szcześniak w Radiu SK2 i takim romantycznym krokiem idziemy w kierunku, no nie powiem, że sypialni, bo jeszcze nawet 19 nie ma, ale na pewno w kierunku weekendu. To są ostatnie godziny przed piątkiem. No jak zawsze są najlepsze nowości w Radiu SK2. Po godzinie 19 będzie świeżutka propozycja od zespołu NA. To jest taki numer, który ekspresowo dodaje energii.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
16: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
15: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Weronika Wawrzyczek, witajcie. Przypominam, że już w najbliższą sobotę w Wojewódzkim Domu Kultury gwiazdorska obsada podczas spektaklu komediowego I że cię nie opuszczę aż do śmiechu. Ślub doskonały to propozycja, na którą mamy dla Was bezpłatne zaproszenia. Piszcie po nie na adres kielce@sk.pl i dajcie znać, dlaczego zaproszenia na ślub doskonały muszą trafić właśnie do Was.
0: Nie, no słuchajcie, teraz to już nic nas nie zatrzyma. Punktualnie godzina 19, piątek jest już w zasięgu naszego wzroku. A w zasięgu Twego wzroku zagra na pewno Goja w tej godzinie. Z klasyków, no to na przykład kultowy wehikuł czasu od Dżemu się pojawi. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Goya. To jest SK2. W czwartkowy wieczór gramy 100% polskich hitów, a zespół Enej właśnie zaczyna świętowanie 25-lecia. W przyszłym roku ta ekipa ruszy w Polskę. Będzie grała swoje najbardziej kultowe numery, a teraz wydała nowość z okazji tego jubileuszu we współpracy z ekipą Boom Boom Orchestra. I ten numer sprawdzi się zarówno w domu po pracy, żeby dodać sobie energii, do samochodu też jest dobry, ale myślę, że śmiało można też to zagrać na weselu, bo jest to niesamowicie imprezowy numer, super energia w tym kawałku. Przekonacie się o tym już teraz. Enej i Bal, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

kombi w Radiu SK2. Z nami możecie się odświeżyć na dobry koniec dnia, bo odkrywamy dla was nowe polskie kawałki. No i o tej ekipie na pewno będzie głośno w najbliższym czasie. Jest nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli zespół założony przez znaną influencerkę Monikę Kociołek. Mocny skład zmontowała, słuchajcie, bo zaprosiła do siebie tak wicemis Polski, utytułowaną tancerkę i finalistkę pierwszej odsłony The Voice Kids. Bardzo utalentowane dziewczyny, które właśnie wydały pierwszy debiutancki singiel i mówią, że się dopiero rozkręcają, planują mocno koncertować. No to gramy Lale i Ej Lala z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki już teraz.

0: Baim w Radiu SK2, a za chwilę gram wam artystkę, która ostatnio odpoczywa po sezonie koncertowym. Już była na wakacjach, wróciła, a teraz ma sporo wolnego czasu, więc co? Zajmuje się przesadzaniem roślin u siebie w mieszkaniu na balkonie. To Liwka, Poza Tobą Nic, z gorącej polskiej dwudziestki, już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Skoczymy razem do Delikatesów Centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
3: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
4: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
10: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Mysłowic w Radiu SK2. Czujecie to? No, to się weekend zbliża, słuchajcie. Już to czuć w powietrzu. Piątek już za chwilę. A żeby dobrze się nastroić przed ostatnim dniem tygodnia, to ja będę miał już za chwilę wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia. Sanach i Cichosza z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. To już po godzinie 20 na antenie SK2.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt,

0: 20% taniej. 4,99 za 100 gramów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Weronika Wawrzyk, macie ochotę na dobrą imprezę? Jeśli tak, to już 24 października swoje 10. urodziny będzie obchodził klub Maska. Zagrają niezastąpieni maskowi DJ-e, ale nie zabraknie również wyjątkowych gości. Koniecznie bądźcie tam razem z nami. I jeszcze słowo o kieleckim Pałacyku Zielińskiego. Już w najbliższy piątek, czyli jutro, w Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria kolejna wystawa, tym razem będzie tajemnicza.
7: A teraz uwaga, bardzo ważne oświadczenie. Życzę sobie i wam, żeby nas było stać na święty spokój dzisiaj wieczorem. Mam nadzieję, że już wszystkie obowiązki ogarnięte i za chwilę z czystym sumieniem wszyscy sobie odpoczniemy i tego nam też życzy Męskie Granie Orkiestra 2019, ale nowości też będą. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jamal i Policeman na antenie Radia SK2. Ten numer zawsze dobrze buja o każdej porze dnia i nocy. No i ja tego bujania nie zamierzam wyłączać. Teraz po prostu zajmie się wami Nita, czyli artystka i influencerka w jednym. Ostatnio wydała swój nowy numer To Zabolało i w swoich mediach społecznościowych wrzuca nowe wersje tego numeru z udziałem znanych polskich artystów. No i ostatnio do jej studia wpadł Jeremi Sikorski. Jak brzmią we dwoje? To polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2. Mamy to nagranie. A teraz posłuchajmy Nity solo. To Zabolało z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Ewa Farna w Radiu SK2. Ta artystka ostatnio przechodziła ciężkie chwile w swoim życiu. Jak poinformowała w mediach społecznościowych, rozstała się ze swoim mężem. Także życzymy Ewie wszystkiego dobrego, żeby się jakoś ułożyło i żeby było tak jak w tym numerze, bez łez. A my w Radiu SK2 gramy nowość od wschodzącej gwiazdy polskiej muzyki. To Jasiek Piwowarczyk i jego obłoki. Jeśli ten kawałek wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na jego obłoki w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Lady Punk w Radiu SK2, a za chwilę gram wam numer prosto z najnowszej płyty Mroza. Wszystko, czego chciałem. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej, no i już się zbliża do końca. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a potem na zakończenie 30 października odwiedzi Tauron Arenę w Krakowie, a za chwilę odwiedzi antenę Radia SK2 w duecie z braćmi Kacperczyk.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2 na chwilę przed 21. Do piątku został nam już tylko jeden mały krok, dlatego już teraz zapraszam Was na wielki finał tego tygodnia, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Już jutro, jak co tydzień, po godzinie 18 odliczę 20 Waszych ulubionych polskich numerów i to Wy tę listę układacie. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ulubione polskie hiciory. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Który

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Weronika Wawrzyk, jeśli wasze dzieciaki mają zbyt dużo energii i macie ochotę wysłać je w jakieś miejsce, w którym wyskaczą się za wszystkie czasy, to warto przypomnieć o parku trampolin Happy Jumper w galerii przy ulicy Świętokrzyskiej. No i słuchajcie, ja wiem, że to są koszty, że nie każdemu chce się wyjść z domu, ale my mamy dla was bezpłatne zaproszenia. Piszcie po nie na adresy kielce@sk.pl. Pamiętajcie też o basenach tropikalnych.
11: Magazyn lokalny.
12: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świadomość pacjentów w Kielcach jest coraz większa. Profilaktyczne wizyty u fizjoterapeuty są już niemalże codziennością. Konsultacje mogą znacząco poprawić komfort życia na wielu płaszczyznach. Warto zatem regularnie odwiedzać tego specjalistę, nie tylko przy okazji kontuzji czy urazów.
13: Dzień dobry, nazywam się Błażej Opałka, jestem magistrem fizjoterapii.
12: To zapytam w takim razie, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Ciebie Kielczanie?
13: Kielczanie niewątpliwie najczęściej zgłaszają się do mnie z problemami z kręgosłupem, jakimiś urazami, których doznali podczas sportów. Nie ukrywam, że najczęściej są to urazy, kiedy Kielczanie stwierdzają, że nagle w pewnym momencie podejmą wzmożoną aktywność fizyczną jak za dawnych lat i wtedy nieprzygotowany organizm zaskakuje ich jakimiś urazami. Rozgrzewka i rozciąganie jest podstawą uprawiania wszelkich czynności sportowych, aktywności sportowych. Rozgrzewkę można porównać śmiało do rozgrzania silnika. Jeżeli zaczniemy używać go od razu bez rozgrzewki, grozi to kontuzją. Można to również porównać do prostej zabawy plasteliną. Jeżeli nagle zaczniemy plastolinę wyginać we wszystkie strony, po prostu zacznie się niszczyć. Natomiast jeżeli najpierw ją rozgrzejemy, staje się tak samo jak mięśnie. Ścięgna elastyczna, dobrze ukrwiona, o wiele trudniej wtedy doznać kontuzji. Bardzo ważną rzeczą jest również prawidłowe wykonywanie ćwiczeń i rozciąganie po ćwiczeniach. Tylko rozciąganie spokojne, nieagresywne i to pozwala tak naprawdę uprawiać sport na spokojnie, bez kontuzji.
12: Czym jest ogólnie fizjoterapia? Czym się zajmuje ten dział?
13: Fizjoterapia jest to bardzo szeroki dział. Może pomagać pacjentom po różnych zabiegach operacyjnych. Również może być stosowana jako przygotowanie do zabiegów. Może również pomagać pacjentom w problemach przewlekłych, takich jak zwyrodnienia, jak problemy z kręgosłupem. Może pomagać przy wielu urazach. Może również być stosowana u sportowców dla podnoszenia ich wydolności, ich zdolności motorycznych. Także fizjoterapia jest naprawdę szerokim działem.
12: A jakie są sposoby powrotu po kontuzjach, urazach różnego rodzaju?
13: Też zależy, o jakich urazach mówimy. Jeżeli są to jakieś urazy, które wymagają ingerencji operacyjnej, mówimy tutaj wtedy o odpoczynku, później o powolnym wprowadzeniu kolejnych stopni ćwiczeń. Ewentualnie fizjoterapia przy urazach. Tutaj można to rozdzielić w ten sposób. Po urazach można zgłosić się do fizjoterapeuty, który zdiagnozuje pacjenta za pomocą paru testów, przeprowadzi wywiad z pacjentem. Na tej podstawie, jeżeli może w gabinecie postawić jakąś diagnozę, udziela porady, w jaki sposób pacjent może się zachowywać, jak może unikać przeciążeń, jakie ćwiczenia powinien wykonywać oraz jeżeli fizjoterapeuta uzna, że musi wysłać pacjenta do lekarza na dalszą diagnostykę, no to tak postępuje.
12: A co możemy naprawić, tak mówiąc w cudzysłowie, u fizjoterapeuty, będąc na wizycie?
13: U fizjoterapeuty możemy poprawić przede wszystkim na przykład wydolność, możemy poprawić zrobić jakieś dysfunkcje wynikające z różnych przeciążeń, urazów, jak i nie bójmy się tego słowa jako konsekwencji naszego obecnie osiadłego dosłownie trybu życia, bo niestety w pracy najczęściej obecnie siedzimy, ewentualnie jeżeli nie siedzimy, to stoimy w sposób taki statyczny, mamy zdecydowanie mniej ruchu. Nasz organizm niestety przez tysiące lat ewoluował do obecnej postaci poprzez to, że nasi przodkowie musieli się bardzo dużo ruszać. I tysiące lat ewolucji nagle przerwaliśmy poprzez to, że siedliśmy przy biurkach, stoimy przy ladach, siedzimy bardzo dużo również w domu po powrocie. Bardzo mało osób, ale dzięki Bogu coraz więcej, zaczyna się ruszać. I myślę, że ten ruch jest taką najlepszą rzeczą, jaką można zrobić.
12: Praca przy komputerze i głowa wiecznie skierowana w stronę smartfona to chyba też jest duży problem tych czasów, nie?
13: Jest to bardzo duży problem. Nie ukrywajmy, dużo osób mówi, że tylko u młodzieży. Niestety nie tylko u młodzieży. Każdy w tym momencie tkwi w telefonie. Każdy sprawdza tam wiele informacji. Spędzamy tam bardzo dużo czasu. Myślę, że jak ludzie by zaczęli sprawdzać w ustawieniach, ile czasu spędzają przed ekranem telefonu, byliby zdziwieni. Jest to niestety pozycja bardzo newralgiczna dla naszego kręgosłupa szyjnego. O ile patrząc się po pacjentach, można powiedzieć, że starsze pokolenia częściej miały problemy z kręgosłupem lędźwiowym, przynajmniej tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, związane te problemy były z dźwiganiem, z nieergonomiczną pracą. O tyle ten kręgosłup szyjny nie był u nich aż tak eksploatowany. A w tych czasach ludzie siedzą właśnie przy tych biurkach, niekoniecznie mają dobrze ustawione ekrany komputerów, pochylają się do tych smartfonów, zapominają o tym, że tą rękę z smartfonem można po prostu unieść troszeczkę wyżej i zmniejszyć te przeciążenia.
12: Czy fizjoterapia jest też odpowiednia dla dzieci i seniorów?
13: Fizjoterapia jest dobra tak naprawdę w każdym etapie życia. U dzieci możemy bardzo wcześnie wykrywać różnego typu dysfunkcje, różnego typu wady postawy. Nie ukrywając, dzieci są bardzo wdzięcznym pacjentem, tylko przy współpracy również z rodzicem, poprzez odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne, można naprawdę wiele tych wad postawy wyprostować. Sam jestem przykładem dziecka, które miało krzywy kręgosłup. Jako nastolatek zostałem zabrany do wspaniałego fizjoterapeuty, który dzięki dosłownie paru ćwiczeniom i zaleceniu mi chodzenia na basen wyprostował mnie. Później mamy nastolatków. Nastolatków, którzy, jak dobrze wiemy, mają różne ciekawe pomysły na życie. I najczęściej są to pacjenci już z jakimiś tam urazami sportowymi podczas przysłowiowego wygłupiania się. No i tutaj fizjoterapia może pomóc jako fizykoterapia, jako kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Następnie mamy pacjentów, grupę pacjentów taką od 30 do 60 lat, czyli ludzi pracujących, którzy przeciążają te kręgosłupy. Niestety często się nie ruszają. Czyli tacy pacjenci ze zwyrodnieniami, z przeciążeniami. No i dochodzimy później do tej grupy 60+, osób, które już mają jakieś tam swoje choroby. Ale tutaj największym problemem według mnie jest wydolność organizmu najczęściej, ponieważ wiele chorób ma ostrzejszy przebieg przez to, że ci ludzie po prostu mają słabą wydolność, nie ruszają się. Często słyszę, że na przykład, ja mam dużo ruchu, chodzę na działkę. Tylko niestety nie chodzi tutaj o chodzenie na działkę, o taki statyczny wysiłek. Chodziłoby o to, żeby raczej wyszli na spacer, przeszli się, poćwiczyli jakąś jogę, jakiś pilates. Nie mówię tu o jakichś zaawansowanych ćwiczeniach.
12: Jak można w takim razie zapobiegać urazom w codziennym życiu? Są jakieś takie sposoby, żeby się zabezpieczyć?
13: Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim, jakby to nie brzmiało, odniosę się teraz do kotów. Każdy kiedyś widział, co robi kot po dłuższym leżeniu, po odpoczynku. Pierwsze, co robi, to się rozciąga. Myślę, że ciężko nam znaleźć na ulicy kota z chorym kręgosłupem, o ile gdzieś nie potrącił go samochód. Natomiast właśnie rozciąganie, po pierwsze, jakaś poranna, delikatna gimnastyka rozruchowa. Ja wiem, że ciężko znaleźć na to czas, ale osobiście często mówię pacjentom, że dobre jest chociaż 2, 3, 5 minut. Ile znajdą? Chociaż się przeciągnąć, chociaż troszeczkę. To już przygotowuje nasz organizm do jakiegoś tam rozruchu i oczywiście również taka poranna rozgrzewka dobrze działa dla układu krążenia oddechowego. Więc myślę, że takie poranne rozciąganie, do tego jakieś ćwiczenia, ogólnie taki rozruch, to jest taka dobra inwestycja, bo jeżeli będziemy to stosować, to po prostu będziemy mniej chorować.
12: A jakieś takie masz złote rady, aby właśnie utrzymać sprawność ruchową na jak najwyższym poziomie?
13: Myślę, że praca rozpoczyna się już, nazwijmy to, za młodu. Im ktoś był sprawniejszy podczas tego swojego młodego życia, później dorosłości, tym dłużej zachowa tą sprawność. Jak rozmawiam z tymi seniorami już, no to zazwyczaj widzę, że ci pacjenci, którzy gdzieś tam uprawiali sport, oczywiście nie jakiś ekstremalny, są na o wiele lepszym poziomie po prostu zdrowia. Obecnie pracując z pacjentami na oddziałach szpitalnych, jednoznacznie mogę powiedzieć, że ci pacjenci, którzy uprawiali jakąkolwiek aktywność, jakąkolwiek gimnastykę, czy nawet w klubach seniora, o wiele szybciej wstają i mają o wiele mniej dusze dolegliwości bólowe związane z właśnie ze stawami, z mięśniami. Jest to, nie ukrywajmy, dla mnie pacjent łatwiejszy. O wiele szybciej mogę takiego pacjenta postawić, szybsze mam efekty terapii, więc jak najbardziej ruch to zdrowie.
12: Czy osoby uprawiające sport, nawet w formie rekreacyjnej, są mile widziani u fizjoterapeuty?
13: Tak, jak najbardziej są mile widziani u fizjoterapeuty, ponieważ każdy ma jakieś urazy, każdy ma jakieś delikatnie niewłaściwe wzorce ruchowe, mało kto jest w 100% zdrowy. Można przez to uniknąć właśnie chociażby tych kontuzji, można odbyć taką konsultację, fizjoterapeuta wytłumaczy, jak się rozgrzać, jak wykonywać dany ruch, na przykład czasami, jeżeli specjalistą w jakiejś dziedzinie, jak się rozciągnąć, jak dbać po prostu o siebie na co dzień, lub też poprawić jakieś problemy, jakieś bóle, jakieś dolegliwości, jakieś odczucie zastania. Bo często jednak ci ludzie, którzy uprawiają taki sport amatorski, mówią, że nie mają problemu z tym sportem, ale przy jakimś tam ruchu oni czują się tacy to trochę zastali, że o, jego kolega to może coś tam zrobić, a ja nie mogę, dlaczego?
12: Ograniczenia pewne.
13: Tak, takie ograniczenia. I tutaj tak naprawdę taką wizytą fizjoterapeuty można się dowiedzieć, co się dzieje, jak to się stało, jak to poprawić, no i poprawić swoją jakość życia po prostu.
12: A czy przykładowo noga po urazie już nigdy nie będzie taka sama jak była?
13: Ogólnie fizjoterapia w teorii zakłada możliwie najszybsze i możliwie jak najlepszy powrót pacjenta do pełnej sprawności. Po niektórych urazach można wrócić całkowicie. Wręcz bym powiedział, że po fizjoterapii niektórzy pacjenci są w jeszcze lepszym stanie niż byli, bo dowiadują się wielu ciekawych rzeczy, zaczynają wdrażać te czynności na co dzień i z pacjenta, który od czasu do czasu miał problemy, w jakimś czasie mamy pacjenta, który naprawdę dobrze stoi ruchowo. Są niestety również pacjenci urazowi, u których niestety doszło do pewnych trwałych zmian w strukturze chociażby kostnej, w strukturze ścięgna, mięśnia i niektórzy pacjenci mogą nie odzyskać pełnej sprawności. Natomiast myślę, że o wiele lepsza maksymalna możliwa sprawność niż nie zrobienie z tym niczego.
12: A jak tą wydolność poprawić u fizjoterapeuty? Bo już wspomniałeś o tym, to jest ciekawy temat, chyba zwłaszcza dla osób uprawiających sport.
13: Poprawa wydolności tutaj może się wiązać z wieloma aspektami. Możemy mówić o wydolności na wysiłek, możemy tutaj o takiej, mówić o takiej wydolności w życiu codziennym. Można poprawić się poprzez na przykład ćwiczenia różnego typu cardio, taki tam rowerek, albo wykonywanie takich ćwiczeń z niskim obciążeniem przez dłuższy czas. Jest wiele dróg tak naprawdę. Pacjentów jest wielu. Pacjenci mają różne jakieś tam swoje wizje tej wydolności. Ponieważ jeden pacjent będzie chciał pójść na siłownię i lepiej pracować pod ciężarem. Drugi pacjent będzie chciał lepiej jeździć na rowerze, pokonywać dłuższe dystanse. Będzie chciał pokonywać dłuższe dystanse w krótszym czasie. Komu innemu będzie zależało na tym, żeby jednak ten czas wysiłku sam w sobie się poprawił, żeby miał większy komfort. U kogo innego może chodzić o to, że po prostu przy najprostszym wejściu po schodach będzie łapał zadyszkę, nie będzie miał siły. Także tutaj jest to bardzo szeroki temat i ciężko go zamknąć w takiej małej kulce.
12: Duże tempo życia, dużo stresu też w pracy na ogół też powoduje spięcia pewnie niektórych partii mięśni. Co z tym możemy zrobić?
13: Tutaj świadomie muszę powiedzieć o jednym. Nasze czasy są niestety brutalne. Żyjemy o wiele szybciej, mamy ogromny przepływ informacji. To wszystko się nie odbija tylko na naszym ciele, którym zajmuje się fizjoterapeuta. Trzeba wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie. Odbija się również na psychice. Myślę, że u takich pacjentów, którzy doznają już takich problemów związanych ze stresem, nie jest ważna tylko fizjoterapia. Potrzebna jest też praca nad sobą, nad tokiem myśleniowym. Zdarzało mi się wielu pacjentów, których ciężko było poprawić ich napięcia, ich złą postawę, ale w momencie, kiedy pacjent zdecydował się jednak na włączenie jakiejś tam terapii u psychologa, psychiatry, zaczął sobie radzić z tymi problemami, poukładał sobie parę spraw w głowie, bodziec przestał być tak stymulujący dla mięśni, o wiele łatwiej się z nimi pracowało. Ze względu na fizjoterapię można mówić o problemach napięciowych, takich mocnych spięciach. Pewnie dużo osób czuje się, jak to często pacjenci mówią, jakby miał worek cementu na głowie, na karku. Po wizycie mówią, że na przykład, Boże, jakby ktoś ze mnie zdjął parę kilo, a tak naprawdę wizyta nie musi trwać długo. Czasami wystarczą naprawdę proste rzeczy. Natomiast może też to polegać na właśnie aktywności fizycznej, bo nie od dziś wiadomo, że dobra aktywność fizyczna może powodować w efekcie obniżenie poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu, który niestety u osób poddawanych długotrwałemu, częstemu stresowi prowadzi do wysokich poziomów kortyzolu. I jest to, myślę, taki niezbyt przyjazny aspekt obecnego życia, bo jak spojrzymy się na postawy ludzi idących po ulicy, ja jako fizjoterapeuta dosłownie widzę ten stres na ulicy. Te uniesione barki, tą głowę schowaną w barkach, te zaciśnięte zęby. I to nawet nie ze względu na to, że obecnie mają jakieś nerwy, tylko dużo pacjentów po prostu zaciska przewlekle. Tak, przewlekle zawsze wyciskają zęby i tutaj znowuż musimy jeszcze bardziej rozszerzyć sytuację, bo już nie tylko fizjoterapeuta, ale też na przykład stomatolog, który może tutaj włączyć swoje leczenie różnego typu. Nie chcę już tutaj jakby nikogo polecać, ale warto poszukać, jeżeli ma się problem na przykład ze zgrzytaniem zębów, jeżeli partner mówi państwu, że zgrzytacie zębami w nocy, że słychać takie charakterystyczne szuranie, albo zauważycie u siebie, że jednak te zęby są jakieś takie starte. Myślę, że warto wybrać się albo do fizjoterapeuty, który się zajmuje tymi problemami, albo odbyć wizytę u stomatologa, który zajmuje się tego typu tematyką. Ewentualnie my też odsyłamy do lekarzy, bo tutaj też jest droga na przykład różnego typu ostrzykiwań, ale tu już wolę zamknąć temat, bo z powrotem popłyniemy daleko.
12: To powiedz mi na sam koniec, czy kielczanie chętnie zgłaszają się do fizjoterapeuty tak profilaktycznie, czy jednak jest może ta świadomość lepsza niż była lata temu?
13: Myślę, że zdecydowanie tak. Ta świadomość ludzi rośnie. To całe szczęście w przestrzeni publicznej pojawia się coraz częściej właśnie taki aspekt, o którym właśnie rozmawiamy, fizjoterapii, aspekt długiego życia w zdrowiu. Wiąże się to po prostu z tym, że żyjemy coraz dłużej, każdy chce gdzieś tam trochę, chociaż trochę zadbać o swoje zdrowie. Ludzie zaczynają się interesować. Coraz częściej zaczynam zauważać u ludzi przechodzących gdzieś tam na emeryturę, że wcześniej nie mieli czasu, ale teraz jednak chcieliby coś dla siebie zrobić, poprawić. Tak, świadomość pacjentów wzrasta. Miejmy nadzieję, że będzie wzrastać nadal, że coraz więcej ludzi zamiast żyć z bólem, żyć z ograniczeniem, będzie szukało jakiejkolwiek drogi do tego, żeby sobie pomóc po prostu. Takie moje pokorne życzenie. Ja może ktoś powiedzieć, że wtedy nie będę miał pracy. Obyśmy, że dożyli takich czasów.
12: To jest bardzo przyjemna puenta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na koniec trochę prywaty. Chciałbym pozdrawić swoją żonę Olcię, jak i również moją kochaną córeczkę Hanię. Cześć Haniu, tutaj tata.
12: Trener personalny może odegrać kluczową rolę na siłowni. Jego pomoc często jest nieoceniona, choć największy wysiłek i tak musi ponieść osoba trenująca. Praca pod okiem specjalisty nie tylko przyspieszy oczekiwane efekty, ale również pozwoli na odpowiednie wykonywanie ćwiczeń, działanie według nakreślonego planu i utrzymanie motywacji. Z porad trenera personalnego mogą korzystać zarówno osoby początkujące, jak również zaawansowani sportowcy. W Kielcach są świetne warunki do rozpoczęcia swojej przygody z treningami siłowymi.
1: Witam serdecznie, mam na imię Piotr Bodzioch, jestem trenerem personalnym z wieloletnim doświadczeniem i jednej z kielackich siłowni.
12: Dobrze, no to porozmawiamy sobie o treningach siłowych, ale pod takim kątem bardziej profesjonalnym, bo już pod okiem trenera personalnego. Powiedz mi na początek, dla kogo są takie treningi proponowane pod okiem takiego trenera personalnego? Czy to jest dla takich laików, czy nawet dla tych osób zaawansowanych już?
1: Myślę, że treningi personalne są tak naprawdę dla każdego, ponieważ i osoba początkująca, która chce rozpocząć swoją przygodę w sporcie w różnej dziedzinie tak naprawdę, czy to jest siłownia, czy to jest boks, i dla osób zaawansowanych, które gdzieś na wysokim szczeblu już mocno są w tym sporcie, prawda, no to jednak dalej korzystają z treningów personalnych.
12: Czyli to nie jest tak, że na przykład można się już czegoś nauczyć, pewnych elementów, tylko dobrze jest mieć pod ręką kogoś takiego, kto ci zawsze coś doradzi, podpowie i jeszcze zwrócił uwagę na jakieś pewnie detale, prawda?
1: Tak, oczywiście. Tutaj na szczeblu takim mocno zaawansowanym, wiadomo, dobrze jest mieć kogoś,
12: kto ci pomoże, kto cię wesprze.
1: Tak.
12: Dobra, czyli powiedziałeś, że trener personalny zawsze jest mile widziany obok tej osoby trenującej, zawsze podpowie, zwróci uwagę na detale. A jak dobrać takiego odpowiedniego trenera dla siebie? Jakimi cechami musi się wykazywać trener, żeby był odpowiedni dla danego klienta?
1: No, myślę, że powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na specjalizację, tym, czym trener się zajmuje, tak naprawdę, jaką dyscypliną sportu. Później możemy zwrócić uwagę na doświadczenie i staż trenowania podopiecznych. I myślę, że to jest taka podstawa do tego, żeby już gdzieś tam sobie obrać swojego trenera personalnego, a z czasem wszystko wyjdzie, prawda? Jak to wychodzi z komunikacją i z relacją na treningach i tak dalej.
12: Trener musi mieć jakąś szkołę ukończoną, musi mieć certyfikaty, nie może być taką osobą po prostu, że tak powiem, pasjonatem takim typowym, tylko musi mieć coś skończonego, żeby edukować, prawda, w tym zakresie.
1: Tak, myślę, że tak, ponieważ niektóre treningi personalne charakteryzują się tym, że no jednak trzeba mieć to doświadczenie ukończonych szkół czy różne certyfikaty, szkolenia i tak dalej. Jak na przykład treningi medyczne, prawda, to tutaj już się charakteryzują bardzo ważną wiedzą i doświadczeniem.
12: To zapytam Cię, jakie zalety mają treningi z trenerem personalnym, już tak konkretnie, gdybyśmy mieli sprecyzować?
1: No przede wszystkim tak naprawdę od początku już realizujemy plan treningowy, koryguje naszą technikę, poprawia naszą kondycję i tak dalej. To już to są takie zalety, które możemy gdzieś tam od pierwszych treningów zauważyć, prawda, naszą zmianę.
12: Zanim te pierwsze treningi się rozpoczną, to chyba zaczynamy od takiego wywiadu, nie? Co chcemy osiągnąć i czego klient oczekuje? Tak to wygląda w praktyce?
1: Tak, oczywiście. Myślę, że takim pierwszym spotkaniem, który ja też osobiście stosuję, to jest wywiad. Wypełniamy ankietę, w której mam zawarte wszystkie dane podopiecznego, jak waga, wzrost, cel, kontuzje i tak dalej, które wcześniej mogły mieć miejsce, prawda? W zależności od tego, jak długo podopieczny trenował wcześniej, czy miał jakąś historię ze sportem, czy nie.
12: Czyli pytasz też o takie względy zdrowotne, czy ma predyspozycje i nie ma żadnych przeciwwskazań do treningu? Zlecasz na przykład jakieś dodatkowe badania?
1: Tak. To jest podstawa. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do różnego rodzaju bóli, które występują w różnych miejscach ciała, jak najbardziej trzeba to przebadać i dopiero wtedy możemy na podstawie opinii lekarskiej możemy rozpocząć treningi.
12: I później już sam układasz plan takiemu klientowi? Cały plan treningów tylko na siłowni, czy też w domu ewentualnie?
1: Co do planu treningowego, podchodzę do każdego podopiecznego indywidualnie. Ze względu na to, że każdy ma inne cele, każdy chce osiągnąć zupełnie coś innego, więc jakby podchodzimy bardzo indywidualnie do każdej osoby, która chce trenować.
12: A czy treningi pod okiem trenera personalnego przyspieszają efekty?
1: Myślę, że zdecydowanie. W każdej dziedzinie sportu, na siłowni, w tajskim boksie, to jest taka, myślę, że już od pierwszych treningów widać tą różnicę między trenowaniem na własną rękę, a z trenerem personalnym.
12: A jakim Ty jesteś trenerem personalnym? Jakie masz podejście do swojego klienta? Starasz się go motywować w każdej możliwej chwili? Korygujesz ćwiczenia? Masz jakieś swoje indywidualne podejście?
1: Oczywiście, tak jak już wspomniałem wcześniej, podchodzę bardzo indywidualnie. Staram się nawiązać i dotrzeć do podopiecznego na tyle, ile jestem w stanie. W sensie jakby po właśnie pierwszym wywiadzie, po rozmowie, kiedy wiem, co podopieczny chce osiągnąć, jak najbardziej z mojej strony staram się motywować wszystkich, nie tylko podopiecznych, ale i ludzi w moim gronie gdzieś ta motywacja. W dzisiejszych czasach jest ciężka do utrzymania tak naprawdę ze względu na różne obowiązki i tempo życia, prawda? Więc staram się motywować ludzi na każdej płaszczyźnie.
12: No właśnie, bo takie treningi siłowe wymagają też określonego czasu. Ile treningów w tygodniu trzeba poświęcić, żeby te efekty były zadowalające?
1: Wiesz, to jest wszystko kwestią indywidualną, w zależności co trenujemy, jak trenujemy i jak chcemy, co chcemy osiągnąć, prawda? Czy chcemy zrzucić wagę, czy chcemy zwiększyć wagę. Wszystko jest kwestią indywidualną. Myślę, że tak opcjonalnie od 3 do 4 treningów tygodniowo.
12: I te treningi muszą być zawsze takie wyczerpujące, intensywne, czy też obciążenia są stopniowo dobierane, może zmniejszane, zwiększane w zależności od planu treningowego, jak to wygląda?
1: Tak, oczywiście, no w zależności, oczywiście nie możemy zapomnieć też o tym, że jednak ciężkie treningi wyczerpujące bardzo osłabiają organizm, także musimy troszeczkę w planie treningowym, musimy zachować jednak troszeczkę takiego, że tak powiem, luzu. W sensie niekoniecznie. Czasem treningi mobilizujące czy motoryczne nie są aż tak bardzo wyczerpujące jak treningi tlenowe, wydolnościowe i tak dalej.
12: Czyli trzeba znaleźć czas na regenerację. Co jest takim najlepszym sposobem na regenerację właśnie po takim treningu siłowym?
1: Dobre jedzenie, przede wszystkim bardzo wartościowe, składniki odżywcze i sen, odpoczynek.
12: Odpowiednia ilość snu jest chyba istotna, nie?
1: Tak.
12: Odgrywa dużą rolę. Ile trzeba spać, żeby właśnie ten organizm mógł się w pełni zregenerować?
1: Myślę, że taki czas snu do takiej pełnej regeneracji to jest około 8 godzin. Około 8 godzin w ciągu doby. Natomiast myślę, że takie minimum około 6.
12: A czy trener personalny też doradza w zakresie żywienia? Co jeść, żeby było dobrze?
1: Jak najbardziej. Myślę, że ktoś, kto ma wiedzę na ten temat, jak najbardziej może pomóc, może coś podpowiedzieć, może porozmawiać z podopiecznym, tak, indywidualnie. Natomiast myślę, że tym powinna się zająć osoba, dietetyk, ktoś, kto zajmuje się tym na co dzień.
12: A jakie złe nawyki czy stereotypy panują u osób trenujących na siłowni? Jesteś w stanie wymienić jakieś kilka takich nawyków, błędów może osób trenujących, może twoich klientów też?
1: Obserwując ludzi, którzy rozpoczynają treningi na własną rękę lub ci, którzy już trenują dłuższy czas, zauważyłem, że zapominają o podstawowej rozgrzewce tak naprawdę, co jest kluczowe, co jest bardzo ważne, to jest nieodłączny element naszego treningu. Po pierwsze zapobiega kontuzjom, po drugie zwiększa efekty wydajności, zwiększa efekty treningowe, więc jakby to jest chyba taki problem w dzisiejszych czasach, że ludziom nie chce się robić rozgrzewki, tylko przechodzą bezpośrednio do treningu, prawda?
12: A zauważasz jakieś może błędy techniczne już przy samym wykonywaniu ćwiczeń? Nie wiem, czy to może zła pozycja, złe jakieś takie uniesienie rąk czy i tak dalej, to też to jest widoczne? Wiemy, że na siłowni detale mają znaczenie, prawda?
1: Oczywiście. W każdym ćwiczeniu, każde ćwiczenie tak naprawdę ma swoją technikę. Już tak naprawdę małe błędy potrafią sprawić, że ta efektywność treningu po prostu spada i później trenujemy dość długo, a nie mamy efektów, które są zadowalające dla nas i właśnie przez takie małe błędy możemy jednak tą efektywność i jakość trenowania zmniejszyć.
12: To są takie momenty chyba frustracji, zwątpienia i kiedy ludzie często chcą z tej siłowni zrezygnować, nie widząc u siebie żadnych efektów, po prostu machną ręką i powiedzą, że to nie jest dla nich, tak? I tu jest rola trenera, tak? Żeby tę osobę wesprzeć, podnieść na duchu i jednak nakłonić ją, żeby jednak trenowała dalej, tak?
1: Tak. Myślę, że w takim momencie właśnie osoba, która odpowiednio zmotywuje, która kogoś poprowadzi do tego, żeby właśnie ktoś osiągnął swój cel.
12: Czyli trener personalny to też jest taki trochę psycholog, tak? Trochę wspiera, trochę nastawia mentalnie na wysiłek, ale też na to, że te efekty przyjdą. Napawa takim optymizmem.
1: Myślę, że tak. Uważam, że każdy trener powinien podchodzić w ten sposób, jak mówisz, ale jakby nie chciałbym kwestionować roli wszystkich trenerów personalnych, prawda? Każdy ma indywidualne podejście. Ja osobiście od początku tak naprawdę staram się kogoś wspierać, motywować na tyle, żeby jednak przełamać te pewne bariery motywacyjne i doprowadzić kogoś do wymarzonego celu.
12: Takim nieodłącznym elementem każdego treningu są odżywki. Wiele osób zastanawia się, czy to jest konieczne, czy to już na samym początku trzeba spożywać, czy jednak to jest jako tylko dodatek. Wiele osób pewnie jest też takich, którzy myślą, że po tym będą z kolei mieli same efekty. Jak byś się odniósł do tematu odżywek właśnie?
1: Odżywki to nic innego jak suplement diety, prawda? Który uważam, że każdy z nas przed rozpoczęciem zażywania takiego suplementu powinien skontaktować się z dietetykiem, z kimś, kto jest w stanie personalizować taką dietę odpowiednią dla każdego człowieka. Musimy zauważyć, że tak naprawdę podczas trenowania nieodłącznym elementem, takim bardzo ważnym, kluczowym wręcz, jest jedzenie. To, co spożywamy, prawda? I tutaj, jeśli jesteśmy w stanie poprzez jedzenie dostarczyć wszystkich wartości odżywczych w posiłku, no to te odżywki, prawda, możemy sobie jakby...
12: A uważasz, że jesteśmy w stanie faktycznie, że człowiek jest w stanie jeść na tyle dużo i wartościowo, żeby uzupełnić te braki ewentualnie tych minerałów, tam witaminy w swoim organizmie?
1: To jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ciężkie. Doskonale wiemy z życia, jak to wygląda. Praca, pogoń, więc właśnie te suplementy tak naprawdę to jest bardzo dobra sprawa, gdzie możemy sobie właśnie zastąpić posiłek, uzupełnić witaminy, minerały dzięki właśnie suplementom, odżywkom, prawda? Tak jak już powiedziałem wcześniej, no jeśli nie dostarczymy wartości odżywczych poprzez posiłek, warto sobie uzupełnić właśnie posiłek taką odżywką, prawda? Wtedy mamy to dostarczenie do naszego organizmu właśnie w postaci białka, kreatyny, witaminy, różnego rodzaju, więc jak najbardziej, dlaczego nie?
12: I tak zapytam Cię już na sam koniec. Wiemy, że w Kielcach nie brakuje osób chcących trenować, chcących rozpocząć, zwłaszcza na początku roku, w pierwszych tygodniach nowego roku. Jakie są warunki na kieleckich siłowniach? Jakie są warunki do treningu? Jak ocenisz stan w ogóle kieleckich takich siłowni?
1: Przyznam się szczerze, że miałem okazję być na wielu siłowniach w Europie i mogę powiedzieć szczerze i otwarcie, że tak naprawdę nasze siłownie w Kielcach nie odbiegają od tych na zachodzie czy w innych krajach. Bardzo fajne sale, crossfitowe też, prawda? Crossfitowe, siłownie, różnego rodzaju miejsca, w których naprawdę możemy fajnie rozpocząć swoją przygodę sportową i fajnie się rozwijać.
12: To już tak zupełnie na koniec. Jak byś może zachęcił niektórych niezdecydowanych, żeby rozpoczęli treningi siłowe? Co to daje? Jakie efekty też psychologiczne, też fizyczne, też poprawia pewność siebie na pewno, tak? Jak byś zachęcił? W jakich słowach?
1: Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy sport tak naprawdę buduje w nas charakter, dyscyplinę i samozaparcie, prawda? To jest bardzo fajne i dużo ludzi o tym zapomina lub dużo ludzi jest nieświadomych, tak jakby skupiają się tylko na tym, na budowaniu własnego ciała, ale za tym też idzie właśnie wzmocnienie naszej psychiki, odporności psychicznej, prawda? Rozpoczęcie przygody ze sportem w jakiejkolwiek dyscyplinie buduje w nas nie tylko ciało, ale i umysł, prawda? No nie ma co ukrywać, że jednak po kilku treningach czy po jakimś czasie takiego doświadczenia treningowego wzmacniamy swój mental, swoją psychikę, prawda? Budujemy charakter, samodyscyplinę i to naprawdę jest to fajne. Polecam. Chciałbym też dodać, że tak naprawdę ludzie powinni mieć świadomość tak naprawdę, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć swojego celu w sporcie w ciągu jednego dnia, tygodnia czy miesiąca, prawda? To jest proces, w którym musimy naprawdę ciężko pracować, musimy się do tego przygotować odpowiednio i konsekwentnie przykładać się do treningów i do odżywiania i dbania o siebie, prawda? To jest taka ciężka droga do tego, żeby osiągnąć cel, ale myślę, że w każdym przypadku jest to do osiągnięcia.
12: Czy uwarunkowania genetyczne mają znaczenie, że jednej osobie przykładowo jest łatwiej coś osiągnąć szybciej efekty, a drugiej ciężej?
1: Tak, to prawda. Niestety tak. Ci, którzy nie mają tych warunków genetycznych, prawda, co inni, no to niestety tak jest. Jest im ciężej.
12: Czyli nawet osoby, które nie potrafią ćwiczyć, nie mają z tym nic wspólnego, zawsze znajdą trenera personalnego, który podpowie, pokaże.
1: Jasne, oczywiście. Jakby w każdej dziedzinie, już u nas tutaj właśnie też w Kielcach, jak i w Polsce, to wszystko tak fajnie się rozwija z biegiem lat, że my naprawdę jesteśmy na takim fajnym poziomie, jeśli chodzi o sport, o rozwój i myślę, że każdy z nas znajdzie swoje miejsce w każdej dyscyplinie sportu.
12: Trener personalny jednej z kieleckich siłowni, Piotr Bodziak, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam.

0: Magazyn lokalny. 9 kilometrów akt. Tyle zasobów mieści się w Archiwum Państwowym w Kielcach. O działalności archiwum, najstarszych i najciekawszych dokumentach opowiada Konrad Maj z Archiwum Państwowego w Kielcach.
1: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I porozmawiamy właśnie o Archiwum Państwowym w Kielcach. Chciałabym na początku zapytać, Archiwum Państwowe, co to jest za miejsce, co się w nim znajduje?
2: Archiwum Państwowe w Kielcach wchodzi w skład sieci archiwów państwowych w Polsce. W tej sieci znajduje się 29 archiwów o takim zasięgu lokalnym oraz 3 archiwa centralne. No właśnie Archiwum Państwowe w Kielcach jest jednym z tych 29 archiwów o zasięgu lokalnym. Czym się zajmuje archiwum i jaka rola jest archiwum? No my jakby realizujemy taką misję archiwów państwowych, a tą misją jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie dostępu do tych świadectw i źródeł przeszłości. Stąd przechowujemy dokumentację, która może być istotna dla wielu osób czy dla wielu urzędów. Taka bardzo istotna z perspektywy i osób prywatnych właśnie i różnych instytucji.
1: Oprócz tego miejsca, w którym dziś jesteśmy, Archiwum Państwowego w Kielcach, jest również oddział w Sandomierzu.
2: Tak, jako Archiwum Państwowe w Kielcach, ogólnie można by zacząć od tego, że historia Archiwum Państwowego w Kielcach to 100 lat. W ubiegłym roku obchodziliśmy stulecie istnienia Archiwum Państwowego w Kielcach i na przestrzeni lat archiwum posiadało więcej oddziałów. W tej chwili jest jeden oddział, który znajduje się w Sandomierzu. Natomiast od roku 2011 pozostałe oddziały, które były chociażby w Jędrzejowie, w Pińczowie czy w Starachowicach, zostało to scentralizowane po tym, jak przenieśliśmy się do nowego budynku, w którym teraz jesteśmy, na ulicy Kusocińskiego 57. Jest to budynek, który jest na tyle duży, że mogliśmy przenieść zasoby archiwalne właśnie z tych oddziałów, które wcześniej były. To ułatwiło zapewne korzystanie z zasobów archiwalnych, ponieważ no teraz jakby mamy wszystko w jednym miejscu, więc łatwiej jest osobom korzystającym dotrzeć do dokumentacji, którą poszukują. A na przestrzeni lat jakby archiwum zmieniało swoją siedzibę. No, początki archiwum to i siedziba to Pałac Biskupów Krakowskich, później przez pewien czas to była kamienica na ulicy Mickiewicza, to była kamienica Sołtyków. I myślę, że tak najbardziej kojarzone archiwum jest z istniejącym budynkiem po dawnej synagodze. Tam w zasadzie archiwum mieściło się od lat 50. do roku 2011, a obecnie Kusocińskiego 57. Budynek historyczny, bo budynek, który powstał w latach 30. jako budynek koszarowy dla 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, więc jesteśmy w takim bardzo historycznym miejscu i w zasadzie ten budynek te cele takie wojskowe, koszarowe pełnił do lat 90., a później od roku po odpowiednich modernizacjach oczywiście od roku 2011 jest to nasza siedziba.
1: Z jakich zasobów mogą korzystać Kielczanie właśnie tutaj w tym archiwum?
2: No tak najbardziej ogólnie można by powiedzieć, że mamy ponad milion jednostek inwentarzowych, czyli milion, tak bardzo upraszczając, teczek z aktami, które ogólnie możemy powiedzieć, że mają ponad 9 kilometrów, mamy ponad 9 kilometrów akt łącznie z naszym oddziałem w Sandomierzu. A tutaj warto by wspomnieć o tej jednostce miary, ponieważ ona nie zawsze dla każdego jest jasna. No, akta mierzymy w metrach bieżących. Czyli możemy sobie tak uświadomić, że gdybyśmy te kartki papieru wszystkie układali jedna na drugiej, to cały ten nasz zasób archiwalny, to powstałaby wieża, która miałaby ponad 9 kilometrów, czyli można powiedzieć więcej niż najwyższa góra świata, czyli Mount Everest. Czyli tak najogólniej możemy powiedzieć o tym zasobie, który jest przechowywany, jeżeli chodzi o wielkość. Jeżeli chodzi o to, jakie to są akta, to są to najczęściej akta wytworzone przez różnego rodzaju urzędy. Jeżeli chodzi o taką dokumentację najciekawszą, to jest to bardzo takie względne pojęcie, co jest najciekawsze, bo dla różnych osób różna dokumentacja będzie ciekawa. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi z perspektywy badań historycznych, no, są takie zespoły archiwalne, które cieszą się u nas dużą popularnością, można powiedzieć. Tutaj też może powiem, że ten zespół archiwalny, to się może pojawiać tutaj w tej wypowiedzi, to sformułowanie. No, zespół archiwalny to jest jakby dokumentacja, która została wytworzona przez jakiś jeden urząd. I u nas każdy ten zespół ma swój numer. Jako numer jeden w naszym zasobie archiwalnym mamy taki zespół archiwalny, który się nazywa Rząd Gubernialny Radomski. Rząd Gubernialny Radomski to są akta z lat 1807-1866 i tam mamy 8939 jednostek inwentarzowych, czyli tych bardzo upraszczając, można powiedzieć, teczek, które zajmują 154 metry. I teraz, żeby w tym wszystkim się jakby odnaleźć, żeby to wszystko, żeby wiedzieć, z czego korzystać, no potrzebna jest informacja, czyli jeszcze jakiś czas temu no, musieliśmy przeglądać różnego rodzaju inwentarze książkowe. W chwili obecnej jest to już znacznie uproszczone, można już z tego korzystać w formie internetowej, ale myślę, o tym jeszcze później porozmawiamy, tylko chciałem jakby pokazać, jak duży jest to zasób i jak dużo takich różnych jednostek inwentarzowych, tych teczek, znajduje się w zasobie. To, co jest bardzo ciekawe z perspektywy historii naszego regionu, no to na pewno Rząd Gubernialny Radomski, czyli ten początek XIX wieku. Później mamy akta bardzo ciekawe Rządu Gubernialnego Kieleckiego. Z tym, że tutaj musimy, jeżeli chodzi o Rząd Gubernialny Kielecki, musimy mieć świadomość, że z uwagi na historię tych terenów, ta dokumentacja Rządu Gubernialnego Kieleckiego jest wytworzona po 1866 roku i jest to dokumentacja prowadzona w języku rosyjskim. I to jest takie no, pewne ograniczenie, które musimy mieć świadomość, korzystając z akt, że z uwagi na historię, na naszą historię, część dokumentacji jest w języku no właśnie rosyjskim, z uwagi na zabory. I Rząd Gubernialny Kielecki, dokumentacja bardzo ciekawa, z tym, że no właśnie sporządzona w języku rosyjskim. Ale jeżeli chodzi o badanie z historii swoich miejscowości, bardzo ciekawą dokumentacją, która jest w naszym zasobie, jest dokumentacja z Dyrekcji Ubezpieczeń w Warszawie. To są akta z lat 1822-1866. To jest dokumentacja, która została sporządzona na potrzeby no właśnie ubezpieczeń. Czyli jeżeli były ubezpieczane budynki w jakiejś miejscowości, to w tej dokumentacji one też zostały zinwentaryzowane. Więc mamy w takiej dokumentacji wykaz, co znajdowało się w danej miejscowości i do kogo należało, w jakim było stanie, jak również mamy tam informacje, mamy tam formę graficzną, czyli często mamy tam różnego rodzaju plany, więc bardzo ciekawa dokumentacja, bo uwzględnia w zasadzie różne bardzo małe miejscowości, a to jest myślę niezwykle ciekawe, żebyśmy pamiętali, że to nie tylko jest tak, że te duże miejscowości mają jakąś tam dokumentację, ale często małe miejscowości, które często gdzieś tam są no, pomijane przez historyków z różnych względów, którzy się skupiają może na takich bardziej istotnych miejscowościach, ale też widzimy taki trend, że ludzie zaczynają się bardzo interesować tą swoją małą ojczyzną i taka dokumentacja właśnie bardzo pomaga w takich badaniach. Jeżeli chodzi o same Kielce, to na pewno Akta Miasta Kielce, to jest dokumentacja z lat 1803-1950. Tam jest ponad prawie 8 tysięcy jednostek, więc bardzo dużo dokumentacji dotyczącej samych Kielc, więc dosyć dobrze zachowana dokumentacja i akta dotyczące Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego z okresu II Rzeczpospolitej, lata 1918-39, 25 tysięcy jednostek inwentarzowych, czyli upraszczając 25 tysięcy teczek. Musimy pamiętać, że ten okres międzywojenny i województwo kieleckie to zasięg dużo większy niż obecne województwo świętokrzyskie, bo w skład tego województwa w tamtym czasie wchodziło chociażby Zagłębie Dąbrowskie, czyli mamy miejscowości takie jak Będzin, Sosnowiec. Tutaj są te akta dotyczące tych miejscowości, więc bardzo, bardzo ciekawa dokumentacja i bardzo dobrze zachowana i dokumentacja, z której bardzo często właśnie korzystają badacze. I to jest oczywiście bardzo subiektywny wybór, bo tych zespołów archiwalnych mamy ponad 3,5 tysiąca. Więc tak naprawdę na podstawie tej dokumentacji my możemy odtworzyć czy dowiedzieć się, jak wyglądało życie przed powiedzmy 100 laty czy 200 laty i w zasadzie możemy sięgnąć do każdej jakby sfery społeczeństwa i zobaczyć, jak to wtedy wyglądało.
1: A w jaki sposób można skorzystać z tych akt? Jaka jest procedura? Przychodzimy i co musimy zrobić?
2: No więc tak, najlepiej, żebyśmy wiedzieli, z czego chcemy skorzystać. Więc w tej chwili ułatwiają bardzo poszukiwania archiwaliów, ułatwiają portale internetowe, takie chociażby jak portal Szukaj w Archiwach. Portal Szukaj w Archiwach pomaga jakby w określeniu i w dotarciu do tego, gdzie przechowywane są dokumenty dotyczące danego zagadnienia, które nas interesuje. Bo powiedzmy, jeżeli szukamy jakichś informacji, chociażby dotyczących Kielc, no to pierwsze, co się nasuwa, to to, żeby odwiedzić Archiwum Państwowe w Kielcach. Natomiast dokumenty dotyczące Kielc znajdziemy również w innych archiwach. To jest związane chociażby z różnymi kolejami losu i chociażby z tym, że w momencie, kiedy na początku XIX wieku, gdy funkcjonował rząd gubernialny radomski, część dokumentacji jest chociażby w Archiwum Państwowym w Radomiu. Część dokumentacji będzie również w archiwach centralnych, o których wcześniej wspominałem, czyli chociażby ta dokumentacja będzie w archiwum akt dawnych, czy będzie w archiwum akt nowych. I teraz, jeżeli szukaliśmy tego jeszcze kilkanaście lat temu, my te wszystkie archiwa musieliśmy odwiedzić i my musieliśmy tam wykonać kwerendę, czyli sprawdzić, jakie akta tam w ogóle są, które dotyczą naszych miejscowości. W tej chwili, korzystając z tego portalu Szukaj w Archiwach, my już jakby wiemy, gdzie jaka dokumentacja jest, a może być jeszcze tak, że część tej dokumentacji już jest zeskanowana i dostępna online na portalu Szukaj w Archiwach. Jeżeli nawet jej tam nie ma, to wiemy, gdzie ona jest, w którym archiwum jest przechowywana. Co wtedy robimy? Najlepiej taką dokumentację wcześniej zamówić. Można wypełnić rewers, można go przesłać do czytelni w naszym przypadku i nawet preferujemy tą formę, żeby rewers, czyli to zamówienie akt, trafiło do nas wcześniej, ponieważ my wtedy jak przyjdziemy do archiwum, to te akta będą już na nas czekały, a nie my będziemy czekali na te akta. A musimy mieć świadomość, że akta często zanim trafią do czytelni, no muszą być odpowiednio przygotowane. Stąd ten czas często się wydłuża, więc preferujemy formę taką, aby akta zamówić wcześniej i przyjść do archiwum i wtedy już korzystać z akt. Co do udostępniania i co do pewnych wymogów i obostrzeń, jeżeli chodzi o udostępnianie akt. Akta metrykalne, czyli akta urodzenia, udostępniamy po 100 latach od wytworzenia. Akta małżeństw i zgonów po 80 latach od sporządzenia. Akty notarialne, księgi wieczyste po 70 latach od wytworzenia. Akta dotyczące spraw sądowych również po 70 latach. Akta dotyczące ewidencji ludności po 30 latach. I po tym czasie, który ja tutaj wymieniłem, z tych akt może korzystać każdy. Oczywiście, jeżeli te akta dotyczą bezpośrednio nas, my wtedy wykazując interes prawny, możemy skorzystać z tych akt, bo musimy mieć świadomość, że akta na przykład dotyczące notariatów, czy akty notarialne, akty dotyczące nabycia różnych nieruchomości, one są oczywiście w posiadaniu właścicieli, ale z uwagi na różne koleje losu, jakieś nieszczęścia, pożary i różne inne historie, one często ludziom po prostu, ludzie je tracą. I wtedy należy pamiętać, że w archiwum można odnaleźć te oryginały tych aktów i one często bardzo pomagają w różnego rodzaju postępowaniach, w ustalaniach własności. Także wtedy oczywiście te obostrzenia nie obowiązują, z tym, że musimy wykazać ten interes prawny. Czyli jeszcze tak wracając do tego wszystkiego, generalnie korzystamy bezpłatnie, korzystamy z czytelni akt, która znajduje się w Archiwum Państwowym, chociażby u nas w Kielcach. Czynna jest codziennie od 8.30 do 15.00. Polecamy również zajrzeć na stronę internetową, gdzie w zakładce udostępnianie mamy wszystkie informacje na temat chociażby zamawiania akt, wypełniania rewersów, czy wypełnienia zgłoszenia, bo pierwszy raz korzystając z zasobu archiwum musimy wypełnić takie krótkie zgłoszenie użytkownika.
1: A jaki najstarszy dokument znajduje się w Archiwum Państwowym w Kielcach?
2: Jeżeli chodzi o taki najstarszy dokument, którym możemy się pochwalić, to jest to dokument z roku 1357. To jest dokument podpisany przez Kazimierza Wielkiego. Z tym, że jest to taki pojedynczy dokument, który dotyczy własności i on trafił do nas poprzez dokumenty majątków ziemskich. Natomiast taka zwarta dokumentacja, która jest przechowywana w naszym zasobie czyli wytworzona przez jakieś instytucje. Jest to głównie dokumentacja XIX i XX-wieczna. Zresztą to też nie nasza rola, aby przechowywać te wszystkie najstarsze dokumenty. Tak jak wspominałem o sieci archiwów państwowych, mamy archiwum akt dawnych i to tam są przechowywane te najstarsze dokumenty dotyczące naszego kraju. Jest to archiwum centralne.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Chciałam też zachęcić do spotkań ze źródłem archiwalnym, ale też wystaw online, które prowadzi Archiwum Państwowe w Kielcach. Ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam do Archiwum Państwowego w Kielcach.
0: Działa od 15 lat, by dawać dzieciom uśmiech. Mowa o Fundacji Dr. Clown. O jej idei, misji i celach opowiada Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka akcji na województwo świętokrzyskie i Radom.
1: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
1: A będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o Fundacji Dr. Clown. Czym jest Fundacja Dr. Clown?
3: No, Fundacja Dr. Clown zajmuje się szkoleniem doktorów klaunów, tak, naszych wolontariuszy, aby chodzili do szpitala, do pacjentów i leczyli uśmiechem. Zajmujemy się generalnie terapią śmiechem i zabawą, czyli używamy różnych form właśnie zabawy, rozmowy, kontaktu z drugim człowiekiem, z dzieckiem, z dorosłym, nastolatkiem, bo jakby dla takich grup też działamy, żeby go wspierać w czasie choroby.
1: A jaka jest wizja fundacji?
3: No, chcemy leczyć uśmiechem, wspomagać leczenie tak naprawdę uśmiechem, bo to też nie chodzi, żeby zastępować tą naszą terapią, terapię taką konwencjonalną, ale chcemy właśnie wspomagać w tych placówkach medycznych, głównie w szpitalach, gdzie przebywają chorzy, wspierać ich to leczenie, żeby szybciej dochodzili do zdrowia, żeby jakiś mieli taki, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, bo to jest takie główny nasz odbiorca, to żeby miały takie trochę też pozytywne wspomnienie z tego szpitala, z tego pobytu, ale żeby też chwilę miały takiego zapomnienia od tej choroby, żeby mogły stać się dziećmi znowu, bo one w czasie szpitala stają się pacjentami. Dla pielęgniarek, lekarzy są pacjentami, a dla nas one są dziećmi, dlatego to, co my im proponujemy, to jest takie właśnie pozwolenie im, żeby one były dziećmi też w szpitalu.
1: Czyli jak to fizycznie wygląda? Przychodzicie Państwo na oddziały, tak? Wolontariusze przychodzą na oddziały i rozmawiają?
3: Mm-hmm. To znaczy tak, doktorzy klauni to są osoby przebrane w stroje, mają swoje właśnie pseudonimy i każdy ma swój kolorowy strój, więc od razu jakby sam ten strój już troszeczkę robi takiego takiej niespodzianki, szoku na oddziale wśród pacjentów, rodziców, no bo myślę, że personelu już to nie dziwi, bo my jesteśmy na tyle systematycznie, że tutaj na przykład w Kieleckim Szpitalu, w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, no to są takie cotygodniowe, kilka razy w tygodniu nawet bywamy na oddziałach wszystkich, więc nas znają bardzo dobrze i nie jesteśmy już zaskoczeniem, ale właśnie w tych kolorowych strojach wolontariusze wchodzą do sali, do dzieci, oczywiście za zgodą pacjenta, za zgodą rodzica i personelu i zaczynają i patrzymy tak naprawdę, z czym się spotykamy, jakie dziecko ma ograniczenia też, bo wiadomo, jest w sytuacji choroby, na każdym oddziale jest inaczej, są oddziały urazowe, są inne różne choroby, więc sobie tak doktorzy klauni są na to przygotowani, żeby sobie jakby sprawdzić, zobaczyć, mieć też taki wachlarz różnych zabaw, możliwości, żeby użyć przy dziecku tego, czego oni mogą, co oni mogą zrobić. To jest rozmowa, to są czasami jakieś żarty, to są sztuczki. Trochę używamy też cyrku, takiej pedagogiki cyrku, iluzji, żeby zmieniać tą rzeczywistość szpitalną. No i generalnie to też dużo bardzo zależy od wolontariuszy, od ich umiejętności, od tego, co oni też wnoszą swoją tą postacią. Więc to są naprawdę, każda wizyta jest troszeczkę inna, każdy wolontariusz jest inny i coś innego też reprezentuje sobą, ale ważne jest to, żeby właśnie z taką uważnością do dziecka podchodzić i też zobaczyć, co on może zrobić i co on chce z nami robić, jaką on ma gotowość na to, żeby przyjąć takich doktorów. Czasami to jest, wizyta się opiera na takim przełamywaniu lodów i takiej bariery, takiego wstydu, lęku dziecka, a czasami to jest taka szalona ulubiona zabawa, bo dzieci od razu w nią wchodzą i chcą się bawić, są takie bardzo aktywne, uśmiechnięte od razu.
4: Właśnie uprzedziła Pani moje pytanie, jak dzieciaki reagują na doktorów klaunów?
3: No właśnie, tak jak wspomniałam, bardzo różnie, bo są takie osoby, które są po prostu nieśmiałe, też się boją, bo są w obcym miejscu i takie każde wejście do tej sali szpitalnej, otworzenie tych drzwi od pokoju, to jest taki jakiś strach, że będzie znowu jakieś wkłucie albo jakieś badanie, czy podanie jakiegoś leku, więc jak my wchodzimy, to też te reakcje są bardzo różne. Niektóre dzieci od razu wskakują na kolana do mamy czy taty, chowają się pod kołdrą, a niektóre bardzo żywiołowo reagują i od razu wyskakują z tych łóżek, jeżeli właśnie też im pozwala na to ta choroba, która ich tam zatrzymała w szpitalu. No więc te reakcje są różne, ale generalnie rzadko się zdarza, żeby ktoś nie chciał tej zabawy z doktorem klaunem. Myślę, że tutaj ta grupa nastolatków jest taką trudniejszą grupą, bo jakby no szpital dziecięcy kojarzy się z małymi dziećmi, ale my tam wchodzimy do każdej sali, a tam są dzieci od 0 do 18 lat, więc są też nastolatkowie, ale oni też chętnie na chwilę się odrywają od tych telefonów, od jakiejś tam książki, żeby z nami chwilę porozmawiać, coś tam zrobić, też jakąś sztuczkę czy jakąś zabawę.
4: Fundacja jest skierowana nie tylko dla dzieciaków?
3: Nie. Jak najbardziej my też zajmujemy się osobami dorosłymi i zdarza nam się odwiedzać tutaj w Kielcach. Akurat nie, w Skarżysku Skamiennej czasami odwiedzamy też oddziały dorosłe, ale jesteśmy też na przykład w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach na ulicy Żeromskiego i tam mamy dogoterapię z paniami, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej.
4: A co to jest dogoterapia?
3: To są takie zajęcia z psem, z udziałem psa, na których właśnie osoby, które uczestniczą, mogą się otworzyć, też uczyć się nowych umiejętności, ale przez ten kontakt z psem też daje im to tak dużo radości, takiej otwartości, takich wspomnień. Jeżeli chodzi o DPS, to jest wyjątkowa grupa, bo panie czasami wspominają o te swoje zwierzaki, które miały gdzieś w przeszłości i to jest takie dosyć wzruszające zawsze spotkanie z psem. Ale daje im też taki pozytywny pozytywny bodziec, bo panie tego pieska głaskają, mogą zrobić z nim jakieś sztuczki, nakarmić pieska, więc ten zwierzak tak ich wspiera też, daje takiej radości.
4: A odkąd fundacja działa tutaj w naszym regionie?
3: W naszym regionie jesteśmy, raczej właściwie w Kielcach, jesteśmy od 15 lat. To jest też taki nasz jubileusz, bo teraz w lipcu mija 15 lat od początku istnienia oddziału i od takiego czasu jesteśmy w tym kieleckim szpitalu. Tak naprawdę od początku jeszcze na Langiewicza, później jak się przeniósł i został się do wszystkim Centrum Pediatrii, to od początku tam jesteśmy i odwiedzamy systematycznie pacjentów. My wchodzimy raz przynajmniej, ale dwa razy w tygodniu na ogół na takie wizyty, odwiedzamy wszystkie oddziały po kolei. Około 2000 pacjentów rocznie odwiedzamy w samych Kielcach.
4: A ilu jest wolontariuszy tutaj na Kielce?
3: W tym momencie około 14 osób. 14, tak.
4: W jakim to są osoby wieku?
3: No właśnie bardzo różnym. To się bardzo zmienia na przestrzeni lat. Ja od 10 lat pracuję tu z wolontariuszami w naszym regionie i bardzo widzę zmiany, jakie zachodzą w tym wieku też wolontariuszy, w jakości tej pracy. Różne rzeczy się tu zmieniają w tym obszarze. W tym momencie to są osoby dojrzałe, dorosłe, aktywne zawodowo na ogół, które mają swoje rodziny, dzieci. Kiedyś obliczałam sobie średnią wieku naszych wolontariuszy, to się zmienia, bo ludzie nowi przychodzą, odchodzą, ale to było 41 lat, taka średnia wieku. Kiedyś zupełnie to inaczej wyglądał ten wolontariat, było więcej osób młodych zaangażowanych w wolontariat, a teraz to się troszeczkę zmienia, przynajmniej u nas w organizacji to tak wygląda.
4: A pani długo jest wolontariuszką?
3: Ja od 10 lat pracuję tutaj jako koordynator wolontariatu.
4: Jak się u pani to zaczęło?
3: To znaczy, ja generalnie dużo działałam w wolontariatach różnych, ale akurat nie w tej fundacji Dr. Clown, ale też używałam sztuki cyrkowej w pracy z dziećmi, bo jestem pedagogiem i właśnie w moich wolontariatach tego się nauczyłam i jak zobaczyłam ogłoszenie, że tutaj na terenie Kielc poszukują koordynatora, to sobie pomyślałam, że mogę wykorzystać te umiejętności, które już mam, tą pedagogikę cyrku, zabawy i zrobić coś fajnego też.
4: A proszę powiedzieć z Pani perspektywy, wydaje Cię uśmiech, a co wolontariat daje wolontariuszom?
3: No pewnie każdemu coś innego, ale tam dużo rzeczy jest. Mówi się, że on jest taki bezpłatny i jakby nic nie ma w zamian, ale tak naprawdę to wolontariusze dużo czerpią z tego, bo po pierwsze nawiązują przyjaźnie. Chyba dlatego powiedziałam po pierwsze, bo u nas to jest bardzo widoczne akurat w moim regionie, tutaj w naszym oddziale, że wolontariusze naprawdę są bardzo ze sobą zżyci i zaprzyjaźnieni. I każdy o tym mówi, że też lubią się spotykać, lubią być ze sobą i są tacy, jakby zaspokajają sobie taką potrzebę takiej przynależności, takiej relacji. Ale też uczą się nowych umiejętności. Jeżeli to są młodsze osoby, to pomaga pewnie później w życiu jakimś zawodowym, ale też taki rozwój umiejętności miękkich i takich umiejętności kluczowych. Teraz empatia staje się taką umiejętnością, która jest bardzo ważna też w życiu zawodowym i jak najbardziej tutaj mogą rozwijać też tą umiejętność.
4: Wolontariusze Fundacji Dr. Clown prowadzili również pomoc dla Ukrainy.
3: Tak, w tym okresie, kiedy wybuchła wojna, my też zajęliśmy się dziećmi z Ukrainy i wchodziliśmy też do nich, żeby troszeczkę jakby dać im też tego uśmiechu i wychodziliśmy do nich na zajęcia. Bawiliśmy się z dzieciakami, robiliśmy różnego rodzaju zajęcia, tak, dość regularnie.
4: Już Pani pokrótce wspomniała, z jakimi instytucjami współpracuje Fundacja?
3: Ze Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, tam jesteśmy na co dzień w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Jesteśmy także na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Kielcach. Dom Pomocy Społecznej na ulicy Żeromskiego. I to są takie w sumie tutaj w Kielcach, to są te trzy główne takie placówki, które w tym momencie odwiedzamy. Czasami jesteśmy w jakichś szkołach specjalnych, ale to już tak troszeczkę mniej systematycznie, ale także odwiedzamy dzieci z niepełnosprawnościami.
4: Co jest najpiękniejsze w wolontariacie?
3: Chyba te więzi i to, że my sami możemy naprawdę podnieść swoje samopoczucie i zbudować taką swoją odporność psychiczną w tej pracy, bo dużo osób mówi, że to jest taka trudna praca nasza w tych szpitalach, że pewnie to jest trudne, żeby się nie popłakać przy tych dzieciach. A właśnie nie do końca tak to wygląda. To jest troszeczkę mit, bo my jesteśmy tam naprawdę z wielkim uśmiechem i jesteśmy tam zupełnie w innym celu niż jakoś tak współczuć tym dzieciom, czy w ogóle zwracać uwagę na tą chorobę. My tam po prostu dajemy dużo radości takiego, wnosimy dużo radości uśmiechu, żeby o tej chorobie na chwilę zapomnieć i to nam daje dużo takiej energii. Czasami wolontariusze mówią, że idą tak, zastanawiali się, czy iść, czy nie, bo na przykład mieli zły humor, tak im trochę się nie chciało iść, ale postanowili, że pójdą na wizytę i zawsze to jest dobra decyzja, bo oni po prostu po wizycie wychodzą pełni energii, radośni, że nawet ten humor ich się zmienia wtedy, bo oni to lubią, my to lubimy i naprawdę razem nawzajem tak się napędzamy, dobrze bawimy w czasie tej animacji czy tego spotkania z dziećmi, że nie tylko dzieci właśnie z tego czerpią, czy rodzice, personel też, tylko my sami też bardzo dużo właśnie takiej energii, radości z tego czerpiemy.
4: A co jest najtrudniejsze?
3: No, generalnie to spotkanie z chorym dzieckiem czy z chorym człowiekiem nie jest nigdy łatwe. Tak. Tyle, że no myślę, że najtrudniejsze są jakieś takie momenty, gdzie my mamy jakieś wspomnienie swoje, że coś nam się przypomina. To każdy wolontariusz pewnie ma inaczej, że gdzieś jakąś swoją historię, może hospitalizacji albo swojego dziecka. To są takie momenty, gdzie gdzieś jakieś takie wzruszenie wchodzi. No albo gdy spotykamy dzieci bardzo chore, ciężko chore i pewnie te oddziały onkologiczne też często wolontariusze o tym mówią, że to są takie oddziały trudniejsze dla nich do odwiedzenia.
4: Życzymy kolejnych 15 i kolejnych 15 lat działalności fundacji. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś pani Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję.
0: Magazyn lokalny.
5: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na magazyn reporterów. Gościem w studiu Radia SK Kielce jest pan Michał Piasecki, komendant wojewódzki ochotniczych chówców pracy w Kielcach. Dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom.
5: Tak właściwie stacjonujących w Kielcach, no bo to komenda wojewódzka, obszar dosyć szeroki. Ochotnicze chówce pracy to pewnie nazwa, która wielu się jakoś tam kojarzy, ale niektórym może gdzieś ta pamięć zgasła, albo niektórzy w ogóle nie słyszeli. Może tym ostatnim najbardziej, niech pan przybliży. Czym są ochotnicze chówce pracy?
6: Ochotnicze chówce pracy to taka agencja rządowa, to jest część administracji rządowej, która ma na celu wspieranie młodzieży na rynku pracy, w obszarze praktycznej nauki zawodu, ale także w obszarze pewnej pomocy materialno-bytowej, socjalnej, w szczególności dla młodzieży, która pochodzi z trudnych środowisk. Z trudnych środowisk, z trudnych rodzin i tutaj to jest nasza taka główna grupa docelowa. Tak można powiedzieć w skrócie, że poprzez taką pracę i dodatkowe wychowanie wyciągamy młodzież z trudnych środowisk i dzięki tym działaniom aktywizującym pomagamy im wejść w dorosłe życie.
5: Na wstępie przybliżając strukturę, no bo tak jak wspomniałem, to komenda wojewódzka, strukturalnie jak to wygląda? Tak to województwo i te ochotnicze chówce tutaj w porównaniu też do całej Polski.
6: Tak, w każdym województwie są komendy wojewódzkie, podlegają pod komendanta głównego Jerzego Budzyna. Tu jeśli chodzi o świętokrzyską komendę wojewódzką, to pod nią i mieścimy się na Zagdańskiej 84 i podlegają pod nie kilka jednostek. To są te chówce pracy w kilku powiatach. Mówimy tutaj o Sandomierzu, o Końskich, o Skarżysku Kamiennej między innymi i do tego mamy jednostki, które są, to są internaty, ośrodki wsparcia i wychowania, tak, OSIWy, w których są internaty, w których są młodzież, która jest stacjonarnie, śpi, dojeżdża ze swoich domów w ciągu tygodnia, poniedziałek, piątek jest, przebywa w internatach, czasami też na weekendy i też ma tam pełne wyżywienie, ale też jednocześnie uczęszcza do szkół branżowych, bo to szkoły branżowe, czyli dawne szkoły zawodowe. To jest ta nasza grupa docelowa. My im pomagamy, my ich kształcimy też w zawodach. Między innymi tutaj te nasze najpopularniejsze zawody to kucharz, mechanik samochodowy, cukiernik, fryzjer. To są zawody, w których my ich szkolimy i albo na zewnętrznej infrastrukturze, albo tak jak w przypadku Starachowic mamy własne zaplecze warsztatowe. Więc jest oprócz tego mamy też 2700 pracowników takich młodocianych, którzy też mają wynagrodzenia z tytułu tego, że pracują jako młodociani. No i naszą grupą docelową dotychczas była grupa 15-18, to taka nasza główna grupa docelowa, ale teraz ta nowa ustawa, która weszła od 1 czerwca, trochę ją rozszerza, bo też współpracowaliśmy z absolwentami, ale taką grupą docelową w ogóle tych działań na rynku pracy to będzie 16-30.
5: Czyli naprawdę spora grupa, tak. Też jak pan wspominał o tych zawodach, które są takie najbardziej popularne, to też takie bardziej rzeczy praktyczne niż teoretyczne, można by powiedzieć, których chyba na rynku trochę brakuje.
6: Zdecydowanie. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na po prostu na ręce do pracy, na też zawody rzemieślnicze, ale też zawody, gdzie jest duży deficyt. Mówimy między innymi właśnie o tej branży motoryzacyjnej. Ostatnio, mówiąc motopiknik, też w Cedzynie, wspólnie z firmą Auto Adamczak, pokazywaliśmy, jak łatwo można dostać pracę. Wystarczy, że się w pewnym momencie swojego życia życia, wybierając szkołę branżową, ukierunkuje już pod pewne zawody, które są bardzo deficytowe na rynku. My tam promowaliśmy to, żeby młodzież wybierała nie tyle mechanika, co lakiernika. Lakiernik, blacharz, lakiernik to są zawody, które w momencie, kiedy się uzyskuje kwalifikacje, jest automatyczne zatrudnienie, bo jest tak duży deficyt na rynku takich zawodów, że naprawdę nie trzeba kończyć 5-letnich studiów czy 3-letnich studiów, żeby szukać pracy, bo młodzież tuż po szkole branżowej jest absolutnie pożądana w tym momencie przez pracodawców i liczy się ta praktyczna praktyka, to, że co umie już robić, a dzięki temu, że nasza młodzież może już podczas szkoły, tej swojej przygody szkolnej, jednocześnie dodatkowo się szkolić i odbywać i pracować, będąc młodocianym, to też pokazuje, że po odbywaniu tych działań w ochotniczych ustaw pracy, to pracodawcy mają gotowych pracowników, którzy płynnie wchodzą na pełne zatrudnienie.
5: No i to też trochę przełamuje taki może społeczny pogląd o tym, że to takie wykształcenie zawodowe jest jakby trochę gorsze.
6: Tak, jeszcze dużo jest stereotypów na temat tego wykształcenia o szkole branżowej, wykształcenia zawodowego. Przyjęło się, że zwykle do tych szkół zawodowych to trafiały osoby, które się nie dostawały do techników czy liceów, ale prawda jest taka, że pracodawcy na co patrzą zupełnie odwrotnie, tak? To dzisiaj najtrudniej znaleźć pracę magistrom po humanistycznych kierunkach, a o wiele, wiele łatwiej znaleźć tą pracę osobom, które już po prostu umieją coś zrobić, bo dzisiaj dla pracodawców nie jest najważniejszy papier. Papier oczywiście trzeba mieć, czy jest się to inżynier, czy magister, czy lekarz medycyny i tak dalej, i tak dalej.
5: Bo to zawsze wyższe kwalifikacje.
6: To są wyższe wykwalifikacje, które są potrzebne, bo też zdobywam też pewne kompetencje społeczne na studiach, ale też w szkole średniej, które są nam potrzebne w pracy, też w pracy z ludźmi, ale pracodawcy mówią, ja potrzebuję kogoś, kto przyjdzie, który mi wymieni koło, pomaluje blachę w samochodzie, zrobi tort w cukierni, czy będzie szefem kuchni, bo restauracji cały czas tam jest olbrzymia też rotacja, jeśli chodzi o kucharzy i szefów kuchni w restauracjach i oni potrzebują rąk do pracy tu i teraz. Tak samo fryzjerzy, tak? I zakłady fryzjerskie. Naprawdę jest duże zapotrzebowanie. Proszę powiedzieć, że to są takie zawody, które można powiedzieć, że mogą nigdy nie skończyć, tak? Bo włosy zawsze będą rosnąć.
5: To z pewnością. No i też zawsze tak trochę inaczej, nie? Jak przy takich praktycznych zawodach człowiek dołoży rękę jednak, a nie wykonuje się ich tak w 100% maszynowo.
6: Zdecydowanie. Znaczy to jeszcze chyba nie ma, chociaż przy tej sztucznej inteligencji jest coraz większa automatyzacja też, ale nawet jak jest automatyzacja, to ktoś musi to nadzorować, ktoś musi to programować, ktoś musi nad tym czuwać, tak? Wszystkiego też na tą chwilę komputery za nas nie zrobią i jest naprawdę też pewien, myślę, pewna tęsknota i pewien taki trend wracania do tych szewców, do tych kaletników, do tych fryzjerów takich tradycyjnych. Gdzieś trochę sentymentu, ale trochę jest już część społeczeństwa, która odchodzi od tego mainstreamu, a też wraca do takich trendów, żeby jednak zrobić coś ręcznie i że jest to często też wykonane z większą jakością niż przez automaty.
5: Już nie taka praca, że praca, tylko takie bardziej rzemiosło.
6: Dokładnie, tak, zdecydowanie, ale to jest kwestia tylko rzemiosła. My też naprawdę podnosimy kompetencje różne naszych uczestników, ale nie tylko, bo też w pełną otwartość na zewnątrz. Mamy szkolenia dodatkowe, tak, które są między innymi przykład z pilotażu dronów powietrznych czy podwodnych, z wielu innych kompetencji, które przydają się jako też dodatkowe atuty przy znajdywaniu pracy. Ważna rzecz, żeby młodzież też patrzyła dosyć szeroko, nie zamykała się w jednej linii, że będę tylko mechanikiem i tak dalej, ale jeśli mamy dodatkowe kompetencje, to w firmach możemy też czasami pełnić dodatkowe funkcje, tak? Mamy smykałkę do robienia zdjęć czy latania dronem, to może nas pracodawca dodatkową pracę, dodatkowe obowiązki, dodatkowe wynagrodzenie za to, że robimy coś więcej niż tylko to w naszym stanowisku. To warto też podkreślić, że mamy dużo projektów międzynarodowych, projektów unijnych z programu Erasmus czy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki temu nasza młodzież na przykład też często wyjeżdża za granicę. Ostatnio w Czechach byli, teraz do Niemiec wyjeżdżają na przykład w tą niedzielę i tam uczą się też języka, ale też często mają praktyki już w zakładach pracy na zewnątrz. Dłuższe czy krótsze, ale to już to pokazuje i nie tylko zaznajmiają się z nową kulturą, ale też pokazują inną organizację pracy i poszerzają horyzonty. A z racji tego, że nasza młodzież też czasami jest z tych trudniejszych rodzin, czasami też, mówiąc krótko, biedniejszych, to dla niektórych dzieciaków to jest naprawdę pierwszy wyjazd zagraniczny, czy pierwsza okazja, żeby w ogóle zwiedzić świat.
5: Tak właśnie chciałem też zapytać o te takie programy, no bo właśnie mówimy o tym takim wsparciu, o poszerzaniu kompetencji, czy w ogóle przyuczaniu do zawodu. Tak u samych podstaw, jak wygląda takie wsparcie oferowane przez OHP w momencie, w którym przychodzi jakaś młoda osoba, osoba do takiego OHP jest zgłoszona. I co tak naprawdę od samego początku w tym procesie wsparcia się dzieje?
6: W tym procesie wsparcia jest diagnoza potrzeb dziecka czy już młodzieńca, żeby sprawdzić, no, w jakim kierunku on się w ogóle w takiej szkoły chodzi, w jakim kierunku się kształci, jeśli już się kształci. I jest przypisywana osoba do wychowawcy, do pewnego wychowawcy, który jakby sprawuje nad nim opiekę. Mamy też wsparcie pedagogiczne, wsparcie psychologiczne dla takiej młodzieży. I oczywiście po tych diagnozie indywidualnej kierowany jest na pewne kursy, w których może uczestniczyć u nas w ochotniczych hufcach pracy. No i oczywiście też, jeśli chodzi o osoby, które na przykład dojeżdżają z mniejszych miast, czy z mniejszych miasteczek, ze wsi do miasta, też może skorzystać z tego wsparcia w postaci szkolenia w internacie, co też jest dużą pomocą, bo taka osoba nie musi, no nie wiem, no już codziennie dojeżdżać, nie traci czasu na dojazdy, a dodatkowo też oczywiście nie płaci za te dojazdy, tak? Więc no, jest to wsparcie, które my też oferujemy jako ochotnicy hufcy pracy. No i potem, zgodnie z taką indywidualną ścieżką, może uczestniczyć i między innymi przygotowywać się do kwalifikacji swoich zawodowych i zdać na koniec też egzaminy, tak jak na przykład w Starachowicach ostatnio w naszych warsztatach, albo uczestniczyć w różnego rodzaju innych aktywnościach, jak między innymi konkursy wojewódzkie z zakresu kucharstwa, ale też sportu, ale też mamy sukcesy, bo nasza komenda wojewódzka zdobyła 2 razy trzecie miejsca w zawodach sportowych, ale też strzeleckich. Więc mamy też pewne kółka zainteresowań, tak jak w Kielcach mamy kółko, taką grupę strzelecką, która też regularnie z komendantem z Kielc ćwiczy swój zawód i to przynosi efekty, bo reprezentują nas na zewnątrz i już ostatnio jedna z naszych uczestniczek też wygrała taki zawód.
5: Czyli też taka dodatkowa kompetencja,
6: tak,
5: można powiedzieć, bo to takie poszerzanie horyzontu.
6: Jest właśnie poszerzanie horyzontu, nie jest tylko młodzież, bo ochotnicze hufce pracy też bardzo współpracują z przedsiębiorcami i tutaj ogromnym jakby nie tylko budżetowym, ale też takim organizacyjnym u nas rzeczą jest to, że zgłaszają się i obsługujemy pracodawców, którzy zgłaszają się o refundację wypłat właśnie za zatrudnienie młodocianych, czyli w całym zeszłym roku to było 22 miliony złotych, które my przedsiębiorcom z naszego regionu wypłaciliśmy za zatrudnianie młodocianych w pracy. I dzięki temu przedsiębiorca ma pracownika, my go mu refundujemy, a jednocześnie szkolimy bardzo młode kadry, które tak naprawdę w wieku 18 lat już mają staż pracy, który może się ubiegać o inne wyższe stanowiska.
5: I taka obopólna korzyść.
6: Zdecydowanie, tak. I zachęcamy wszystkich pracodawców, którzy chcieliby zatrudniać młodocianych, do kontaktu z Komendą Wojewódzką i nasz wykwalifikowany zespół na pewno pomoże krok po kroku, w jaki sposób ubiegać się o taką refundację za zatrudnienie młodych osób.
5: Właśnie, ale takim największym problemem, czy może nawet nie problemem, ale taką główną materią tego wszystkiego jest to, że potrzebni są ludzie i z jednej i z drugiej strony, i ci zainteresowani, czy młodzi, czy nieco starsi, chętni też do tej pracy, i z drugiej strony pracodawcy. Jak w obecnych czasach, może w porównaniu do poprzednich lat, wygląda popularność z jednej i z drugiej strony OHP?
6: Popularność nie spada, co do zasady nie spada. Mamy tylko takie wyzwanie związane z demografią, która rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale w szczególności u nas w regionie jest dosyć nieubłagana, jeśli chodzi o te statystyki. No mamy taką sytuację, że jesteśmy najbardziej starzejącym się regionem, no i tych dzieci ileś lat temu już przestało się urodzić tyle, ile chcielibyśmy, żeby się urodziło, i to też ma dzisiaj wpływ już na statystyki, na te roczniki, które rzeczywiście kiedyś, gdzie były 3, 4, 5 klas, dzisiaj na przykład jest 1 czy 2, tak? I to też ma wpływ na nasze statystyki rekrutacyjne. Też tym bardziej, że teraz będziemy obsługiwać, że odchodzi nas to podwójny rocznik, który gdzieś już kiedyś tam przez tą reorganizację szkół był, więc to jest na pewno jakieś wyzwanie, ale naprawdę zachęcam wszystkie młode osoby, że naprawdę warto się do nas zgłosić, bo czasami nawet myślę, że młodzież nie wie, i to dobrze, że o tym mówimy dzisiaj. Też dziękuję za zaproszenie, że tej ochotniczej hufce pracy są i jak duże wsparcie oferują.
5: To już tak na sam koniec, tak przechodzimy sobie płynnie też w tej linii czasu, no to została nam tylko przyszłość tak naprawdę do omówienia, czyli jakieś bieżące plany, wyzwania może na najbliższy czas, jakie stoją przed Komendą Wojewódzką OHP?
6: Jasne. Na pewno przed nami dostosowanie się prawnie do ustawy, która od 1 czerwca weszła o nowych, która nie tylko nas dotyczy, ale też urzędów pracy i wielu innych działań, i do tego będziemy dopasowywać też działania, pewne zmiany strukturalne, ale co do samej wsparcia merytorycznego i młodzieży, no to tak, mamy teraz zakończenie roku szkoleniowego w Pińczowie w przyszłym tygodniu, na którym będziemy podsumowywać to, co się udało zrobić, ale też młodzież z naszych hufców pracy między innymi też weźmie udział w spływie kajakowym, żeby też oprócz tego pożytecznego, czyli tych właśnie podsumowań tych szkoleń, co się udało zrobić, i tak dalej, można też będzie mogła uczestniczyć w takich integracjach, które też są bardzo potrzebne, bo też spajają młodzież ze sobą, ale też przed nami dużo szkoleń zawodowych, no i te wyjazdy zagraniczne. I myślę, że to też jest taka rzecz, która jest fajna na wakacje, żeby trochę zjeździć świat, ale też zobaczyć, jak gdzie indziej się pracuje. No i mamy też taką akcję ogólnopolską Lata z Radiem, tak swoją drogą, ale to już w różnych miastach, przy Morzu w przyszłości, także w Kielcach, więc dużo będzie takich plenerowych spotkań związanych z ochotniczymi chłopstwami pracy.
5: Tak naprawdę słowem końca w pigułce, gdyby ktoś, zarówno chętna do pracy młodzież, jak i przedsiębiorcy chętni do współpracy, chcieli się do OHP zgłosić, jak to zrobić?
6: Zapraszamy na stronę internetową ohp.pl, w zakładkę Świętokrzyskiej Komendy, tam jest kontakt do nas, albo do naszych biur. Jeśli chodzi o młodzież, to może też się zgłaszać bezpośrednio do chłopców pracy w Kielcach, przy ulicy Kościuszki, a także w innych ośrodkach. Cały spis jest na stronie internetowej. Też z takich planów na najbliższe miesiące to też rozszerzamy działalność i chcemy otworzyć nowy chłopiec pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, drugie co do wielkości miasto, i tutaj działamy, żeby też, jestem po pewnych wstępnych rozmowach, i taki chłopiec będziemy tworzyć. Tam też jest dużo młodzieży, która może być zainteresowana wsparciem ochotniczych chłopców pracy, więc rozwijamy się i zapraszamy wszystkich do współpracy.
5: Że z jednej strony warto wyczekiwać kolejnych inicjatyw, z drugiej strony warto działać. Moim i Państwa gościem był dziś pan Michał Piasecki, komendant wojewódzki ochotniczych chłopców pracy. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: Czym jest wolontariat i jak zostać wolontariuszem? O tym opowiada Magdalena Lis, wiceprezes zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.
4: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Magdalena Lis, wiceprezes zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: A będziemy mówić o działalności Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Czym jest w ogóle Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach?
7: Jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem, które działa w Kielcach od 19 lat. Naszą działalność możemy podzielić na takie trzy najważniejsze elementy. Pierwsza z nich to jest wolontariat lokalny, druga to jest wolontariat i działalność międzynarodowa,

więc jesteśmy miejscem, do którego organizacje, które mogą korzystać z pracy wolontariuszy, odzywają się po to, abyśmy my mogli pośredniczyć w znalezieniu ochotników działających społecznie. No i właśnie z drugiej strony

Organizujemy szereg spotkań, szkoleń, akcji wolontariackich, do których można się włączać i beneficjentami tych darmowych przedsięwzięć będą właśnie młodzi ludzie,

jest też świątecznej pomocy, więc wszyscy ci, którzy chcieliby zostać wolontariuszami w OŚP-u, mogą do nas się zgłaszać już tak naprawdę od listopada. Z taką uważnością, że miejsca wyczerpują się na początku grudnia, więc tutaj prosimy o to, aby ten listopad potraktować bardzo poważnie i wówczas...

wychowania dobrych uczynków, która jest datą ruchomą. Zazwyczaj dzieje się na przełomie marca i kwietnia i w ramach tej akcji sieciujemy się z organizacjami z całej Polski po to, aby celebrować ten dzień i zachęcać naszą społeczność lokalną, bardzo szeroko zresztą też

którzy mogą i chcą pomagać. Więc tutaj nasze działania lokalne też są bardzo, bardzo szerokie. Jesteśmy też punktem, do którego można się udać, jeżeli chce się zorganizować akcje charytatywne, działania społeczne. Można się do nas zgłosić.

0: 25 młodych ludzi pomiędzy 18 a 30 rokiem życia z Europy i krajów, które mogą wziąć udział w tym programie, m.in. z Turcji czy z Ukrainy. W związku z czym nasi wolontariusze zagraniczni przyjeżdżają do nas na okres od pół roku wzwyż, muszą zamknąć się w 12 miesiącach i pracują w kieleckich szkołach, przedszkolach i instytucjach kultury.
1: I co na przykład tam robią?
0: Prowadzą zajęcia kreatywne metodami edukacji poza i nieformalnej, które mają na celu podnosić kompetencje językowe młodzieży i dzieci.
1: A jak zostać wolontariuszem?
0: Najlepiej udać się do naszego centrum na spotkanie, które prowadzę w każdą środę. Ale mamy również aplikację, którą bardzo zachęcam do pobrania. Aplikacja nazywa się RCW Kielce, która zawiera w sobie bardzo krótki kwestionariusz dotyczący tego, jakie są preferencje danej osoby, w jakim obszarze chciałaby pomagać, ponieważ współpracujemy z organizacjami pomocowymi, na przykład są to schroniska dla bezdomnych zwierząt, ale współpracujemy również z domami pomocy społecznej, więc jest możliwość wsparcia seniorów,

0: serdecznie zapraszamy, do których również szukamy wolontariuszy. Jakby chociaż zostanie mejtem, czyli takim przyjacielem wolontariusza zagranicznego, który będzie w stanie stanowić tą pierwszą pomoc w kontakcie z naszym krajem, wskazać, z czego warto skorzystać w Kielcach, nieco opowiedzieć o naszej kulturze i pomóc mu zaklimatyzować się w bardzo często w pierwszym kraju za granicą, w jakim ci młodzi ludzie do nas przyjeżdżają na wolontariat.
1: A czy są jakieś ograniczenia wiekowe? W jakim wieku macie Państwo wolontariuszy?
0: Do nas głównie zgłasza się młodzież od 13 roku życia wzwyż i tutaj absolutnie nie mamy limitu, więc tak naprawdę może przyjść do nas każdy. Mamy w swoich zasobach wolontariuszy osoby właśnie 13, 15, 20-letnie, 20-kilkoletnie, ale zdarzają się również seniorzy, którzy chcą kreatywnie wykorzystać swój wolny czas i bardzo często właśnie wspomagają dzieci i młodzież w procesie nauczania.
1: A jaka jest w ogóle idea Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach?
0: Naszą misją jest pobudzanie społeczeństwa obywatelskiego do tego, aby działać bardzo horyzontalnie, więc zachęcamy do tego, aby angażować się w życie społeczne, aby być

którego nie da się zdobyć poprzez inną formę działania. Oprócz tych naszych działań międzynarodowych, czyli goszczenia tych wolontariuszy, my również wysyłamy na wolontariat zagranicznych młodzież z Polski, nie tylko z naszego regionu świętokrzyskiego, ale też

0: życiu społecznym bardzo świadomie, więc mamy taką też działalność edukacyjną. Informujemy na temat praw człowieka, na temat włączania też obywateli innych krajów w nasze życie społeczne tutaj dziś na co dzień w Kielcach, ponieważ też to społeczeństwo się zmienia. Mamy też coraz to nowe wyzwania, więc staramy się poprzez naszą działalność lokalną, międzynarodową na nie odpowiadać.
1: Powiedziała Pani, że prowadzicie dużo projektów, macie dużo tych projektów międzynarodowych. Jakie to są projekty na przykład?
0: Są to projekty dotyczące ostatni, który właśnie mamy na końcowej fazie, zachęcamy

gdzie ludzie dostają odpowiedzi na te pytania, które zadają i nie zawsze wystarcza odpowiednia ilość czasu na to, aby przekazać im to, czym jest Europarlament, Unia Europejska, Komisja Europejska i tak dalej. W związku z czym ten projekt miał na celu najpierw wyjaśnienie, dlaczego

tego, aby ci ludzie poszli do urn. Jak wskazują też wyniki, młodzi ludzie nie często tak jakby mogli korzystają ze swojego czynnego prawa wyborczego, więc jest to obserwacja na poziomie międzynarodowym, bo to też nie dzieje się tylko w Polsce, tylko jest to taka

z podkieleckich miast, na którą przyjechało 30 młodych osób z całej Europy, ale także z Gruzji, która miała na celu wskazanie na możliwości wykorzystania elementów, które zazwyczaj traktujemy jako odpady, do tego, aby móc stworzyć z nich coś nowego. Więc główny nurt tutaj była świadomość

0: organizujemy wymiany tutaj w Polsce, ale również wysyłamy na wymiany zagraniczne. Obecnie jesteśmy w procesie rekrutacji na wymianę wrześniową w Rumunii, a za nami wymiany w Hiszpanii, właśnie też już dwie, lipcowa i sierpniowa, gdzie są zakończone rekrutacje we wspomnianej już przeze mnie Rumunii, więc jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił w takim krótkim wyjeździe zagranicznym, około tygodniowym, aby nabyć wiedzę i kompetencji w bardzo szczególnym zakresie, bo te wymiany są tematyczne, to powinien udać się do nas porozmawiać o tym, jakie są jego oczekiwania i być może będziemy w stanie odpowiedzieć na takie potrzeby i taką młodą osobę, co najmniej 18-letnią, dać jej szansę na taki wyjazd zagraniczny.
1: A duża jest ta wasza społeczność? Dużo osób jest wolontariuszami w Kielcach?
0: Mamy samych wolontariuszy zagranicznych 35 na swoim pokładzie, a jeżeli chodzi o wolontariat lokalny, tutaj mamy takie szacunki, że jest to kilkaset osób rocznie. W związku z czym myślę, że tak, natomiast tych rąk na pokładzie jest zawsze mniej niż potrzeb, które są bardzo duże, więc zapraszam każdego, kto znajduje czas i jest zmotywowany tym, aby chcieć pomagać i też dzięki tej pomocy móc się rozwijać do tego, aby zasilił nasze grono, dlatego że jesteśmy bardzo otwarci też na nowe osoby. Szczególnie mam nadzieję, że ten apel też dotrze do osób, które uczęszczają do szkół średnich, bo ponieważ dzięki możliwości udziału w tych naszych działaniach międzynarodowych jest to dla nich bardzo duża niejednokrotnie pomoc w tym, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę robić jako osoba dorosła w przyszłości. Bardzo często też wolontariusze, z którymi współpracujemy lokalnie, po zakończonej maturze na przykład udają się na roczny wolontariat za granicę, bo jeszcze nie wiedzą, czy chcą iść na studia, a jeżeli chcą, to na jaki kierunek. Więc dają sobie jeszcze rok na takie działania w praktyce za granicą, gdzie też ich kompetencje językowe znacznie wzrastają, aby odpowiedzieć sobie na te pytania, kim chcę być w przyszłości.
1: A jeśli chodzi o Kielce, to z jakimi instytucjami współpracujecie Państwo?
0: Mamy stałe partnerstwo z Diecezjalnym

schroniskiem w Nowinach z wolną strefą seniora na Żeromskiego, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Poszerzamy też nasze grono partnerów cały czas. Również

0: partnerów, więc staramy się być tutaj też otwarci. Zachęcam organizacje, które chciałyby skorzystać z naszego pakietu wsparcia do tego, aby zgłaszały się bezpośrednio już do nas.
1: Serdecznie zachęcamy do tego różne instytucje, ale też osoby, które nas słuchają, chciałyby zostać wolontariuszami. Oczywiście zapraszamy w środę, tak?
0: Tak, tak jest. We środę, w wakacje, godzina 16, w roku szkolnym 16:30.
1: Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była pani Magdalena Lis, wiceprezes zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, ref.